A żadne z nich nie. Na głupie dziwnie, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to było?

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

kamilek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: SK Małopolska.
1: Happy birthday. See, make a wish.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Deszczowy poranek wita mieszkańców Bochni, Nowego Sącza i Zakopanego. Ubieramy się ciepło, bo za oknem tylko w okolicy 8 góra, 9 stopni na plusie. Po południu do 12 i są szanse na niewielkie przejaśnienia, ale parasol i tak będzie nam potrzebny w zasadzie dziś przez cały dzień.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Niespokojna noc na Lubelszczyźnie. Do mieszkańców rozesłano alert RCB. Późnym wieczorem na polskim niebie zaczęło też operować polskie lotnictwo, a to w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a naszą wschodnią granicę, jak i całego NATO, mogłaby wzmocnić stała baza amerykańskich żołnierzy. Trwają rozmowy o niej. Wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk podał, że mogłoby w niej służyć nawet 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Ostatecznej lokalizacji jeszcze nie ma.
3: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
2: A z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że w tym temacie jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem. Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem na drodze między Kielcami a Zagnańskim. Czołowo zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba zginęła, a dwie trafiły do szpitala.
4: Kierująca z nieustalonych na ten moment przyczyn w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z pojazdem Mitsubishi za kierownicą którego siedział 21-letni kierujący.
2: Relacjonowała Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Droga przez kilka godzin była zablokowana. A rozpoczęło się jesienne szczepienie lisów. Specjalne kapsuły są zrzucane z samolotów, ale też rozkładane ręcznie. Lekarze weterynarii apelują, nie dotykajcie szczepionek.
5: Dotknięta taka szczepionka to już nie pobierze lis i jest to stracona szczepionka.
2: Mówi Włodzimierz Jańczy, powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Sączu. Dzięki takim szczepieniom, na przykład w Małopolsce, od kilku lat nie ma już przypadków ścieklizny.
6: SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Ratownicy TOPR ostrzegają przed załamaniem pogody w górach. Warunki w najbliższych dniach mogą być bardzo trudne.
7: Kolejne dni bardzo niekorzystna sytuacja. Opad deszczu, wyżej śniegu. Szlaki będą śliskie. Ten deszcz, ta woda będzie zamarzać. Bardzo wymagające i trudne warunki.
1: Mówił Edward Lichota, ratownik TOPR. Jeszcze w tym roku ma być gotowa tymczasowa podstacja Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu. Bazę zaplanowano przy ulicy Głowackiego.
6: Jankes. Kama. I Wiktor.
8: W Radiu SK. No i mamy go. Wtorek, 22 dzień września. Za każdym polskim oknem przepiękny widok.
9: Za naszym wspaniały szary parking. Na końcu dumnie majaczy świetnik. Tak,
8: niezależnie od tego, czy jesteście w domu, w aucie, w pracy, na przystanku, dajcie znać, jaki macie przed sobą piękny poranny widoczek.
9: 664-402-302 i widok Messengera. Tam jest taka ikonka do gadania, więc zróbcie to.
8: Jankes widzi przez przednią szybę samochodu światła policyjne. Na szczęście to nie po niego przyjechali. A na razie ciemność widzę. Ciemność!

0: No i teraz mamy pełniejszy poranny widok.
1: Pewnie.
0: Patrzymy na siebie. Dzień dobry.
1: Ja dzisiaj już się widziałem z policją, te światełka z daleka, ale słuchajcie, to była ta sytuacja, gdy oni, panowie policjanci, stanęli i sprawdzali trzeźwość.
2: Dobrze, że Wiktor tam nie jechał po tym weselu.
1: Po weselu, weekend.
3: Dlatego jechałeś bokiem.
1: Ja później objazdem, bo już... Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry raz jeszcze.
0: Dzień dobry, słuchajcie, weszliśmy w taki okres w Polsce, gdzie przez najbliższe pół roku każdy będzie miał przepiękny widok z okna. Kolor szary będzie mieszał się z błotem, a błoto będzie łączyło się z niebem.
2: Ty to potrafisz naprawdę narysować piękny widok.
1: Tak, ale Kama nam zawsze mówi, najważniejsze, że to się dzieje w głowie. Tam są te widoki, tam ma być kolorowo. No.
2: Dlatego u Wiktora nadal jest tak średnio pięknie.
0: To dajcie znać, co wy widzicie dzisiaj od samego rana, jaki macie poranny widok, niezależnie czy zaglądacie w siebie, pod koszulkę, czy przez okno.
4: Cześć Eska, za moim oknem widać, że słońce już naprawdę wschodzi, także będzie prawdopodobnie najpiękniejszy dzień, parę chmurek i troszeczkę ciemno. Pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Jest optymizm.
1: Dziękujemy, pięknie, cudownie.
2: To jeszcze. Halo, halo.
5: Ja mam przed sobą o poranku Termy Uniejowskie, ale tylko dostawa towarów. Pozdrawiam.
0: A, czyli pan się dzisiaj nie moczy.
2: Radio SK. A w tym wieku już wypadałoby nie.

0: Za granicą jest Azalia, u nas jest samo Zalia. Jednej literki brakuje, jest mniej, a i tak jest lepiej. Tylko mnie kochaj.
1: Ojej, ojej, ty cały czas czekasz, aż ona zadzwoni w końcu.
0: No.
1: No to czekaj dalej.
2: No. No i co?
3: Poranne brasowanie.
1: No powiem ci, Jadziu, myślę, że akurat w przypadku Wiktora ślubu z tego nie będzie, patrząc na to, jak się ociąga z dawaniem pierścionka którejkolwiek dziewczynie.
0: Śluby i pierścionki były w weekend. Mówiliśmy o tym, że Filip Heiser poślubił 21 lat młodszą partnerkę. I to jest, Jadziula, powód do tego, abyśmy cię zapytali o różnicę wieku w związku. Jaka twoim zdaniem jest idealna?
4: Idealny wiek, jak tak ci... Tak pierwsza myśl,
0: czy to on ma być starszy, czy to ona może być starsza?
2: Może być on starszy, ale nie za dużo.
0: A jak to
2: było? Nie o 20 parę lat.
4: Jak to już jest co? Nie bardzo?
2: Nie.
0: Jakbyś cofnęła się o te kilka miesięcy w tył, wstecz, i przypomniała sobie, jak to było w twoich związkach. Czy to ty byłaś zawsze starsza od facetów, czy to oni byli starsi od ciebie?
2: Oni byli starsi ode mnie.
4: O ile? No ile?
0: To?
2: O 3 lata.
4: A
1: ale to nic.
0: Jakbyś teraz nagle wpadła na taki szalony pomysł, żeby wejść w nowy związek, to byś raczej szukała w podobnych do siebie, czy przeglądała te oferty 20 lat młodsze?
2: Na pewno już mi to po głowie nie chodzi.
4: No to nie, no ja się nie łapię.
0: Ja jestem trochę zainteresowany.
4: Aka ma...
2: To ja bym miała tyle lat co Heiser, a ty co ta dziewczyna?
5: Tylko w Radiu SK.
1: Najważniejsze, dla mnie się podoba.
0: No. Jadzia, najważniejsze, żebyś zdążyła papiery na mnie przepisać.
2: No, ja.
4: Nie.
2: Okay.

0: 6.24, wiecie, jaki dzisiaj widok też mnie obudził, jak jechałem sobie, spojrzałem na paliwo.
1: Czekaj, obudził, jak jechałem? Jechałeś z zamkniętymi oczami?
2: To trochę niepokojąca informacja,
0: No bo ja dzisiaj wyszedłem po dwóch minutach od wstania z domu, więc dopiero się budziłem po drodze. 8.99.
1: Wspaniały widok.
0: Dieselka. Litr paliwa, niesamowite.
2: Cieszmy się, że jest poniżej 9, ale jeżeli was to w tym momencie zabolała, ta informacja, którą Janki podał, to pamiętajmy, że zawsze robi nam się lepiej, kiedy innym jest gorzej.
1: Tak, i za chwilę Marcin Procki o tym, że Finowie za 1 litr benzyny płacą na nasze 13 zł.
0: Brawo!
2: Ale zarabiają tyle samo, co my, prawda?
1: Oczywiście, tak.

0: Reklama.
1: Twój stary telewizor już tylko gra na nerwach? Pralka tańczy po łazience, a komputer pamięta czasy dinozaurów. Nie funduj im emerytury w piwnicy. Przywieź elektroodpady do Alumet. Skupujemy od osób prywatnych i firm. Zapewniamy dokumentację BDO, a wszystko legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 570 701 438. Alumet. Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Więcej punktów na www.alumetbiz.pl. Alumet. Nie chomikuj, odzyskuj.
2: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj na konty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 000. A przy zakupie pod wynajem koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na konty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
3: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: I co, zapisałeś się już na studia?
8: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
7: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
8: Brzmi jak miejsce dla mnie.
9: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
12: W ciągu dnia uważajcie w rejonie Rynku Maślanego, a to dlatego, że mamy dziś dzień targowy, no i może być tutaj nieco większy ruch. A kto do pracy albo do szkoły na piechotę, temu polecam, żeby zabrał ze sobą porządne przeciwdeszczowe buty i parasol. One będą przydatne w Małopolsce dziś do 12 stopni.
11: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
13: 6.30 to czas na Jaskaniusz. Marcin Procki. Zapraszam. Planowana na jutro wizyta w Stanach Zjednoczonych Władysława Kosiniaka-Kamysza odbędzie się w innym terminie, przekazał MON. To na prośbę strony amerykańskiej. Do Waszyngtonu pojadą na razie wiceszefowie resortu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. A Finowie coraz głośniej domagają się interwencji rządu w sprawie cen paliw. Te są najwyższe w całej Europie. Na północy Finlandii cena za litr diesla zbliża się do 3 euro.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
15: SK Sport News.
13: Bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski, napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła zostali dodatkowo powołani przez selekcjonera Jana Urbana. W Warszawie ruszyło zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed pierwszymi meczami Ligi Narodów. Wczoraj piłkarze zjeżdżali do stolicy, a dziś zaplanowano pierwsze treningi, a pierwszy mecz w piątek na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. A znamy już wszystkich ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Stawkę uzupełnili siatkarze Belgii i Słowenii. Pierwsi wygrali z Czechami, a Słoweńcy niespodziewanie łatwo, bo do zera ograli Serbów. Dziś pierwsze ćwierćfinały, a wśród nich mecz Polska-Niemcy.
0: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Jankes.
16: Kama.
17: I Wiktor.
18: Radio SK.
19: Ja mam widoczek na kolejną kawkę, ale pysznie. Super.
20: O, by łazienka nie była zamknięta.
19: Nie. Gdzie
21: spójrzcie
19: tam?
21: Przed siebie, spójrzcie przez okno, rozejrzyjcie się dookoła. Piękny jest ten kraj, jaki macie widok dzisiaj z rana?
22: Siemanko, przede mną widok pięknych gór i wzniesień. Przed nimi kryją się piękne nowe wiaty, a w nich śmietniki, które niestety trzeba z rana opróżnić. Pozdrawiam.
19: Dziękujemy.
20: Do mnie dzisiaj przyjeżdżają pozmieszane.
19: Pozmieszane.
21: To ja muszę wpaść do ciebie.
19: Bigos zmieszany ze wszystkim.
21: Mimo, że przez radio nie czuć, to...
20: To jednak trochę czuć.

0: Tutaj SK, 23 minuty, bo nie znamy godziny, a 7 Radio SK we wtorek, 22 września. No dobrze, dobrze, dobrze. Wróćmy do bardzo ważnej kwestii. Wróciłeś, byłeś w weekend, prawda, na ślubie, prawda?
1: Byłeś.
0: Był ślub, było weselicho, wcześniej mieliście obóz sportowo-kawalerski. To było pływanie kajakiem, ty między innymi się tak wywróciłeś.
2: Nie, nie tylko w kajaku pływał, bo pływał poza kajakiem.
0: Poza kajakiem
2: również.
0: Też, ale dobra.
1: Do czego dążycie?
0: Dążymy do tego, że był ślub w weekend, prawda?
1: No był.
0: Byłeś na
1: nie
0: tym
1: tylko
0: ślubie.
1: Był i Heizera, i moich znajomych. Dużo ślubów było na pewno.
0: No to teraz posłuchaj, bo jak ma na imię pan młody?
1: Piotruś.
0: Piotruś, no to teraz posłuchaj uważnie.
3: Cześć Wiktor, tutaj Piotrek, pan młody. Dzięki, że byłeś na weselu, dzięki, że byłeś na kawalerskim. Fajnie, że się wywróciłeś, jak płynęliśmy kajakiem. Słuchaj, Wiktor, bo sprawdziliśmy koperty i powiem ci, Wiktor, że no, mogłeś się bardziej postarać.
0: To jest taki komunikat specjalny od pana młodego do ciebie.
2: Ile ty się stał w tej kopercie, że aż do nas zadzwonił, co?
1: Ale przecież to nie ma znaczenia, przecież to jest jak z zawodami sportowymi w szkole. Liczy się udział i dobra zabawa.
0: No, no cóż, Piotrek słucha. Byłeś na weselu. Więcej dzisiaj ciebie już nikt nie zaprosi.
4: Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: Czas na zasłużony relaks z mrówką. Odkryj nasze kabiny prysznicowe i poczuj siłę odprężenia pod wielofunkcyjną deszczownią. Teraz nowoczesna kabina tylko 499 zł, a deszczownia prysznicowa z baterią w komplecie tylko 239 zł. U nas kupisz też akcesoria do kabin, rolki, uszczelki i uchwyty.
7: Mrówka pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
8: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
9: pączki mini Pyszotka Lipinki 10,59 za opakowanie. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 12,99. Nikpol, Nikpolki, kiełbaski chłopskie 330 gramów 5,19. Herbatka owocowa premium Bifix różne rodzaje 4,99. Jabłka Szarareneta Polska 4,49 za kilogram.
8: PSS z połem. Razem na zakupy.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy.

0: to są właśnie te poranne rytuały. Jak się wstaje, to się idzie na imprezę urodzinową. Happy birthday
1: to you, Rafael.
2: Budzi w urodziny.
0: Dzień dobry, Rafał. Jest Rafael z nami z samego rana, który dzisiaj obchodził urodziny. Dzień dobry, Rafaelu.
3: Dzień dobry, witam dzień wszystkich.
0: Tutaj Jankest ma całą kolekcję twoich obrazów i całą linię czekoladek sygnowaną twoim imieniem również w domu.
2: Wszystko, jesteśmy wielkimi fanami twoimi, a największym fanem jest oczywiście twoja żona, narzeczona.
3: Narzeczona, tak jest.
2: No, widzisz, ach, no ja już tak...
1: Widzisz, Wiktor, niektórzy jednak proszą o rękę.
2: No, właśnie. Ortopedzi na przykład.
1: Rafaelku, bo my mamy informację, że ty będziesz obchodził 30 urodziny. I z jednej strony imprezy miało nie być, ale dziwnym trafem zrobiła się niezła neonowa jumpreza.
0: Opowiadaj o tym, co to za historia?
3: Dokładnie tak, jak co roku niby imprezy ma nie być, a w końcu widzimy się wszyscy razem w naszym jednym ścisłym gronie. Zawsze gdzieś tam wyjdzie ta jakby w końcu impreza ode mnie.
1: Nie? To ile będzie... osób będzie?
2: No właśnie.
3: Tak, jest ścisłe grono. Najbliższa rodzina z okazji 30 stali znajomi, 15 osób.
0: I gdzie konkretnie ma być ta impreza?
2: No ja wiem, na Rodos, tak? To prawda?
3: Na Rodos, nasze polskie piękne Rodos.
2: Rodzinne ogródki działkowe otoczone?
1: Siatką.
2: Bardzo dobrze.
3: Siatką, no.
0: Czy to są okolice Trójmiasta?
3: Tak, to jest dokładnie Pogórze, to jest niedaleko.
1: Wiktor, sprawdza, ile czasu potrzebuje, żeby tam dojechać.
0: Na pogodę patrzę, dzisiaj 80% szans na deszcz.
2: 80 stopni.
0: Ale jutro, podczas imprezki, przynajmniej tak twierdzą Amerykanie w iPhone'ie, zero deszczu, piękne słońce.
1: No i to wszystko oczywiście dla ciebie, Rafaelku.
3: No i na to liczę.
2: Dorzucamy urodzinową stówkę, czy nie dorzucamy? Należy się, prawda?
0: Należy się!
3: No, dziękuję bardzo.
4: Na mandat!
2: Ale fajnie, ja nigdy chyba nie byłem kiedyś, ale to były urodziny dziecka, ale to tak sobie to było śmiesznie fajnie.
1: To się nie liczy, bo Rafaela urodziny będą imprezą tematyczną, neonową, więc wszyscy będą biegać ze świecącymi pałkami w dłoniach.
2: No kurczę, policja padnie, policja będzie tam machać. Brawo, brawo!
0: Jeszcze raz, wszystkiego na...

0: To już tylko 5 minut do godziny 7. Patrzę, Janki, na to, co masz na swoim monitorze. Dlaczego ty masz takiego wielkiego pana z wąsem?
1: Słuchajcie,
0: i w krótkich spodenkach?
1: Coś rzeczywiście mi tutaj wyskoczyło.
0: Co to za widok?
2: To jest twój poradny widok.
1: To jest tak, to jestem ja za 20 lat. Oj, ale fajny, zobaczcie, będę miał wąsa i będę miał dużo włosów.
2: O, Janki cały czas zerka w komputer, ale wy też rozejrzyjcie się dookoła i dajcie nam znać, co widać. Na przykład przez wasze okno w domu albo przez waszą szybę w samochodzie. Zbieramy poranne widoki, no bo w radiu, jak wiadomo, dużo widać i będziemy to pokazywać.
1: Oczywiście.
0: Eskowy Messenger się kłania.
1: Polecamy.
2: Tomek nam napisał a propos na Messengerze, że ma najbrzydszy widok świata, bo z okna widzi stację benzynową i ceny.
1: Ała.
3: Kama i Wiktor.
4: Radio SK.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
18: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Extra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: 11,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
0: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Deszczowy poranek w całej Małopolsce, padać może również po południu, ale też są szanse na przejaśnienia, m.in. w Nowym Sączu oraz w Bochni w Zakopanem. Dziś przez cały dzień przeważać mają chmury, a wysoko w górach może popruszyć śnieg. Jeśli chodzi o temperaturę, to dziś do 13 stopni w Małopolsce.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Dokładnie 7 na zegarach, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, prezydent Polski odpowiada na medialne doniesienia o możliwości wykupienia spotkania z nim. Podczas swojej wizyty w Nowym Jorku Karol Nawrocki odniósł się do informacji Newsweeka w tej sprawie. Reporter SK Mateusz Chłystun z tym tematem. Mateuszu, co dokładnie mówi w tej sprawie prezydent?
3: Karol Nawrocki zapewnia, że nikt nie musi płacić za rozmowę z nim.
4: Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam.
3: Powiedział prezydent. Cała sprawa dotyczy polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego w Nowym Jorku. Według informacji Newsweeka, prywatna fundacja oferowała pakiety sponsorskie. Najdroższy za 100 tysięcy dolarów miał przewidywać indywidualną rozmowę z Karolem Nawrockim. Kancelaria prezydenta również zaprzeczyła, by czas głowy państwa był przedmiotem sprzedaży.
2: Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie biegłych. To przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie toczy się proces Sebastiana M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku na A1. Zginęła w nim 3-osobowa rodzina. Wczoraj eksperci rekonstruowali wypadek sprzed 3 lat i potwierdzili, że kierowca pędził ponad 300 km na godzinę. Nauczą się, jak obsługiwać, ale też jak budować bezzałogowe systemy uzbrojenia. 15 studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni rozpocznie naukę na studiach dronowych. To nowa specjalność na kierunku automatyka i robotyka.
5: Mamy duże zapotrzebowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej na kształcenie. Nasi absolwenci będą zajmowali się pojazdami morskimi, bezzałogowymi jednostkami nawodnymi, podwodnymi, ale również powietrznymi.
2: Mówi komandor Piotr Szymak z Akademii. W kolejnych latach liczba miejsc na kierunku ma się zwiększać.
0: SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Zakopane chce podnieść opłatę miejscową, którą muszą płacić wszyscy turyści przejeżdżający do miasta. Maksymalna stawka ma wynieść 5 zł.
6: W tym momencie mamy 2, więc mamy opłatę najniższą w kraju. Myślę, że zaproponujemy Radzie Miasta zmianę tej stawki. Podatek turystyczny obowiązuje wszędzie na świecie.
1: Mówił Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Już wiadomo, na co pójdą pieniądze z budżetu obywatelskiego Bochni na przyszły rok. Mieszkańcy wybrali 6 projektów małych i 3 duże. Do podziału było prawie 1,5 miliona złotych.
7: Hej, hej, tu nowy dzień. 2 minuty po godzinie 7. SK się kłania.
8: No, ale skoro jest po godzinie 7, to za momencik u nas będzie 7 wygrywa. Tak tylko i wyłącznie już uczulam.
9: Pamiętajcie o numerze telefonu 6644-02302. Czynne cały czas, 24 na dobę.
7: Jeżeli ktoś zbiera grzyby i się na tym zna, to dzisiaj powinien mieć łatwo przy jednym pytaniu.
8: Mówisz o pytaniu numer 2? Tak, zgadza się.
9: Za chwilę o grzybach i nie tylko.

0: Bez hałasu.
1: Zróbcie jakiś hałas!
2: No, hej Europa, zróbcie hałas!
1: Ale to słychać, prawda? No, na koncertach i nie tylko oczywiście.
3: No ile razy w trakcie prowadzenia koncertu krzyczysz: halo, halo! Tutaj pada miasto, zróbcie jakiś hałas!
2: I teraz słuchaj, Jankes, to wszystko przez ciebie.
1: To wszystko przez mnie.
2: To wszystko przez ciebie.
1: Że Europa ma problem z hałasem, tak? Ale ja widziałem ten raport, także ponoć no, w wielu miejscach naprawdę jest cyrk związany z hałasem.
2: Konkretne dane mówią, że 20% Europejczyków przez Jankesa, który krzyczy na koncertach, jest narażonych na szkodliwy hałas. No.
1: W Polsce w ciągu dnia z nadmiernym hałasem mierzy się około 5 milionów ludzi.
3: Wiecie, że coś w tym może być? Bo ja czasami generalnie, jak proszę dzieciaki, żeby w domu coś zrobiły, to one kompletnie mnie nie słyszą.

0: Hej, to SK, zabieramy się za siódme wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Jeżeli chcecie zdobyć nasze eskowe gadżety, czyli eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Store z Oskarem Cymsem, to zapraszamy 664-402-302. No i telefon przy uchu trzeba mieć.
0: No i pamiętajcie, że mamy dwie minuty na całość. Jak się uda zrobić w dwie minuty, to jest super. A w ogóle jak zejdziemy poniżej półtorej minuty, to podobno szef wypłaca nam mega premię.
3: Już nie zdążymy, bo się rozgadałeś. No ale dobra, halo, halo, dzień dobry.
0: Kto jest z nami? Halo.
4: Dzień dobry.
0: Kto przy telefonie? Dzień dobry, cześć. Jak masz na imię?
4: Ania.
2: Aniu, to...
1: Zabawa rozpoczęta.
0: Lecimy.
2: To zaczynamy. Do czego służy reformer?
4: Do pilatesu.
3: Dobrze, do ćwiczeń.
0: Uwaga, wymień trzy jadalne grzyby.
4: Prawdziwek, podgrzybek i maślak.
0: Rafał Maślak, pozdrawiamy. Co najczęściej przenosimy na pendrive'ie? To jest
1: trzecie.
4: Zdjęcia.
0: Dobrze.
1: Czwarte.
0: Pięknie.
2: Podaj dwa przykłady wykorzystania kartofla.
4: Można zrobić pire albo pierogi ruskie.
1: Piąte.
0: I lecimy z piątym. Uwaga, dzisiaj Światowy Dzień Bez Samochodu. Co mają zrobić tego dnia kierowcy zawodowi?
4: Wolne, L4 przymusowe.
0: No i uwaga, kolejne to...
1: Szóste.
0: Z czego znany jest kameleon?
4: Zmienia kolor.
2: No i tym oto sposobem, Haniu, doszłaś do ostatniego pytania. I teraz wyobraź sobie, że znalazłaś w lesie wielkiego grzyba.
0: To był najpiękniejszy podgrzybek,
3: najlepszy
0: jaki wyrósł w tym lesie.
2: No więc paszczowo pokaż, jak się cieszysz.
4: Yeah, kolejny grzyb. Ja zbieram po 30 kilo grzybów, więc codziennie tego doświadczam.
2: Ojej. I co ty potem z tym robisz?
4: Na skup.
2: A
5: ile kilo?
2: No, ile teraz płacą?
4: Kurczę, w tym roku jeszcze nie byłam, bo w tym roku bieda z grzybami, ale tak, no to średnio, około 10 zł.
0: To z kolei w detalu u mnie na ryneczku pod domem sprzedają 50 zł za podgrzybka.
3: Ja widziałem też za 7 nawet, no.
4: Tak zarabiają na nas.
0: Opłaca no dobrze.
3: Gratulujemy oczywiście, nagrody, prezenty są twoje.
2: Nie wiem, czy na grzyby się to nada, ale eskowe klapki Kubota lecą do ciebie, skarpety eskowe, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem. No i co panowie, to po grzybku i do domu.
0: Lećmy.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No, czekaj, do grzybków to coś do picia by trzeba.
3: No herbatkę jak na grzybach, wiadomo, z prądem.

0: Jeska 25 minut po godzinie 7. Chciałbym pozdrowić wszystkich z Niemiec. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!
1: Niemcy! Niemcy! Auf Wiedersehen!
0: Dziękujemy, do widzenia!
2: A tak co jest. Się stało?
1: Będziemy dopiero żegnać ich dzisiaj po południu. Takich pożegnamy, że trafimy ich piłką w czoło.
0: Czas kamcia na decydujące starcie. Polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy zmierzą się z Niemcami.
2: Ile siatkarze mają wzrostu? Tak średnio? Za
0: no,
2: dwa
0: tak
2: metry?
0: Średnio dwóch Jankesów, bo ma przynajmniej dwóch Wiktorów do góry, no.
2: Bo ja mam taką jedną szafkę u siebie w domu, do której nawet na drabinie nie dosięgam. To ja bym jakby co to telefon poprosił.
0: Czyli ja muszę przyjść z Wiktorem, ja będę na górze, a później będziemy się zmieniać.
2: No to ja tak zostanę przy siatkarze. Jankes.
0: Kama i Wiktor. Mieliśmy powiedzieć, że Marcin Prowski powie o meczu, ale wszystko powiedzieliśmy, ale i tak będzie fajnie. Zostańcie z nami.
1: Po prostu powtórzy to, co my.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renomą autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w renomą auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
6: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Autospektrum Nowy Sącz, ulica 1 Brygady 2. Autospektrum.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
13: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
12: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
13: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
16: Od samego rana w całej Małopolsce pada deszcz i popada w zasadzie dziś przez cały dzień. Lokalne przejaśnienia gdzieś w okolicy południa, jedynie w Nowym Sączu oraz w Bochni i ubieramy się dziś ciepło. Na termometrach tylko 12, góra 13 stopni. Mamy już spory ruch w rejonie Rynku Maślanego w Nowym Sączu.
15: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
17: 7.30, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tajemnicze spotkanie szefa CIA i prezydenta Ukrainy. Doszło do niego na lotnisku w Irlandii, kiedy ich samoloty były tankowane. Niedawno John Ratcliffe złożył też wizytę w Moskwie, a Wołodymyr Zełenski dziś spotka się z Donaldem Trumpem. A nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na Krajowej 7 w okolicach Skarżyska Kamiennej. Po wieczornym wypadku zablokowana jest droga w kierunku Warszawy. Samochód ciężarowy z naczepą zjechał na pas zieleni, przebił bariery drogowe i wpadł do rowu. Objazd prowadzi starą siódemką.
18: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
19: SK Sport News.
17: Niemcy na drodze polskich siatkarzy ci walczą o obronę tytułu Mistrzów Europy. Przed biało-czerwonymi ćwierćfinałowe starcie. Obie reprezentacje dobrze się znają. Często grają ze sobą na turniejach i towarzysko, a wielu niemieckich siatkarzy gra lub grało w polskiej lidze. Początek meczu o 18:00. Udany powrót Maji Chwalińskiej do gry. Polska tenisistka wygrała pierwszy mecz podczas turnieju WTA w Singapurze. W dwóch setach ograła Rebekę Szramkową. Dziś pozna swoją rywalkę w 1/8 finału, a podczas turnieju zagra też w rywalizacji deblowej. W niej w parze wystąpi z utytułowaną Barborą Krejcikową.
18: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
20: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
21: W Radiu SK.
0: wszystko się zgadza. 7.31, 29 minut do godziny 8.
14: Jaki słaby ten kogut u nas.
0: Słuchajcie, 22 września w kalendarzu weszliśmy w okres, kiedy przez pół roku teraz na dworze zawsze rano będzie
16: fajnie.
0: Obrzydliwie pięknie.
16: Pięknie no. będzie.
0: Pamiętaj, to wszystko siedzi w głowie. Trzymaj się tego, Kama nam zawsze to mówi. W głowie. No.
21: Ale sprawdzamy z tej okazji, czy takie piękne widoki również u was. Co widać?
22: Ja niestety za oknem samochodu widzę ogromny korek, a czas do pracy właśnie upłynął, bo zaczynam o 7.
14: Zawsze trzeba mieć nadzieję, że szef stoi w tym samym korku co my, ale za nami.
0: Jakie macie widoki na ten wtorek o poranku? 664-402-302 i Messenger bla bla bla.

0: No i pyk, no i cyk. I 22 minuty zostały do 8. Słuchajcie.
1: A powiedz jeszcze raz tak. No i pyk, no i cyk. No,
0: no i pyk, no i cyk.
1: Normalnie poczułam się przez chwilę jak w pociągu. Jak tory robią tak. No. A PKP Intercity przygotowało specjalną promocję z okazji Światowego Dnia Seniora. Bo teraz w całej Polsce w ogóle Dni Seniora, które trwają prawie cały miesiąc, żeby było śmieszniej.
2: I co?
1: Ten
2: co
1: Dzień
2: dalej?
1: Seniora to właśnie już niebawem, bo 20 października.
0: To będzie wtorek w kalendarzu akurat.
1: I seniorzy będą mogli pojechać dowolnym połączeniem po całym kraju za dychę.
2: Zadyszkę?
0: Tak.
2: Kiedy rusza promocja? Kiedy ją można kupić?
0: Już za chwilę będzie można klikać, dlatego Janki, otwieram stronę PKP. Mów, gdzie chcesz jechać.
3: Radio SK. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: I po reklamie.

0: Janki, musisz nas uratować, bo kama naszemu wydawcy o Alfredzie Hitchcocku właśnie opowiada poza anteną.
1: Ej, ale właściwie Nosel to jest taki trochę Alfred Hitchcock.
2: Jest, nie? Oczywiście. Czyli... jest trzęsienie ziemi najpierw, a później jeszcze gorzej.
1: No dokładnie.
0: Tylko, że akurat zamiast trzęsienia ziemi jest wibracja w telefonie.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: Kamil, dawaj!
4: Nosel wkręca! Nosel wkręca! Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham?
6: Administracja po tej stronie spółdzielni mieszkaniowej Cyklina Raczesław. Ja się dodzwoniłem do tego pana z tym problemem, jeśli chodzi o te pszczoły.
5: Tak, bo to panowie dzwonią z tych, co na dźwigu jesteście, tak?
6: Nie, nie. Dźwig nas poinformował, że tam interwencję robił. Na administrację. No. A widzę, tak, że tutaj problem chyba nie został rozwiązany, więc się pytam, co
5: nie
6: tam
5: został
6: się...
5: został rozwiązany.
6: Co tam się wydarzyło?
5: Są te pszczoły po prostu, mają tego. Tam raz byli panowie to i tam zatynkowali.
6: Ale jakby... moment, ale jakby do was do chaty nie wchodzą.
5: Bez otwartego okna nie, no ale one są tutaj...
6: Dobra, proszę pana, bo ja będę musiał do nadleśnictwa zadzwonić i sprowadzić dla pana ulę, żeby wyprowadzić te pszczoły. I teraz proszę mi powiedzieć, bo tak, jeżeli panu na czasie zależy, to ja mogę mieć dwa. Jeżeli panu nie zależy na czasie, to jeden.
5: No dobra, no to tam na czasie by lepiej zależy, on lepiej się szybciej ich tam pozbyć, tylko jak tam...
6: No to powiedz mi pan, ile masz pan tam okien tam przy tej dziurze, gdzie tam pszczoły mieszkają?
5: No powiedzmy będą, jeżeli liczymy od góry, to mogą być nawet i trzy, bo zależy jaki dystans.
6: Dobra,
5: to, jest
6: to tak, jak panu zależy na czasie...
5: No.
6: To, moment, jak panu zależy na czasie, ja mogę od nadleśnictwa sprowadzić dwa ule. My ten ul mocujemy, proszę pana, normalnie na okno i tutaj jest prośba, żeby pan doglądał, żeby to nie spadło. No i tak jakoś, proszę pana, po dwóch miesiącach ten ul ściągamy i oddajemy do nadleśnictwa i pan ma problem w głowie.
5: A czy ja mogę odezwać się po południu, bo tutaj ustalę też dziewczynę, jak to chcemy mieć.
6: Ale wie pan, ja innego rozwiązania dla pana nie mam, tutaj nie
5: ja
6: ma...
5: Ja nie mówię o innym rozwiązaniu, tylko z tymi oknami, jak tam, jak my to widzimy.
6: A to inaczej, bo jak tak pan będzie chciał to zamontować? Nie da się inaczej.
5: Ja wiem, ale czy dwa okna, czy jedno okno? Bo jak dwa ule, no to przecież by tam...
6: To może inaczej, zróbmy tak. Zamontujemy najpierw ten ul na jedno pańskie okno. Jak będzie tam, proszę pana, dyskomfort, pan zadzwoni do nas, żebyśmy drugi ul sprowadzili, żeby szybciej wyprowadzić te pszczoły.
5: No dobra, no to wtedy na dwa ule, jak to tam przecież nic nie ten.
6: A pan w ogóle wie, jak ten ul wygląda?
5: No nie wiem właśnie, musiałbym...
6: Taki drewniany domeczek, taki większy niż karmik dla ptaków.
5: No dobra, ale wielkościowo, tak metrażowo, bo to nie jest...
6: No, no zajmuje, proszę pana, no jakby 80% okna.
5: No dobra, no 80% okna, to jest spory nawet.
6: I ulami się zajmie, proszę pana, Paulina.
7: Mikuś, zostałeś wkręcony w Radiu SK.
5: Bardzo ciekawy żart jest tutaj, no to teraz ona będzie się nimi martwić.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
8: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 8. Plan B jest taki, że nie mamy planu A.
1: Ale za to z nami robota.
0: Dokładnie. Plan R jak robota. Już za chwilę.
2: Za momencik po godzinie 8 będziemy się bawić w taką robotę. Ale żeby to zrobić, potrzebujemy was. Nagrajcie na eskowym Messengerze po prostu takie zdanie, które najczęściej pada w waszej pracy, ale jest charakterystyczne dla waszej roboty. Tak, tylko i wyłącznie.
0: Nie wszyscy wiedzieli, o co chodzi. To jest tak zwany język pracy, specyficzny dla waszej roboty. A my będziemy kombinować razem ze słuchaczami, co to za praca, co to za robota. No dajcie znać, zapraszamy oczywiście na naszego eskowego Messengera.
1: Tak jest, wiadomości audio. Jakie zdanko pada u was w pracy? No i dodajcie jeszcze potem rozwiązanie. Gdzie pracujecie?
3: Jankes. Jankes. I Wiktor. W Radiu SK. Radio SK.
4: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Ja wiem, że taka pogoda nie nastraja optymistycznie, ale pomyślcie, że jeszcze tylko 3 dni, no i będzie weekend i znowu odpoczynek. Tymczasem dziś, no niestety, parasole pójdą w ruch, padać będzie w całej Małopolsce przez cały dzień. Po południu na termometrach do 13 stopni i więcej nie będzie.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nagła zmiana decyzji. Nie dojdzie jutro do wizyty wicepremiera, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie. Miał tam spotkać się z szefem Pentagonu. Wśród tematów miała być stała baza armii USA w Polsce. No i z tym tematem reporterski Michał Rawa. Michale, sytuację skomentowały już obie strony.
3: Pentagon krótko oświadczył, że spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej MON przekazał, że decyzję podjęto na pilną prośbę Amerykanów i trwa ustalanie innego terminu. W komunikacie resortu obrony czytamy też, że teraz niezbędne jest podjęcie nowych działań dla bezpieczeństwa krajów sojuszu, a do Waszyngtonu lecą wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sobkowak-Czarnecka.
2: A jutro do Waszyngtonu ma przylecieć też przywódca Chin. Możliwe, że to ta wizyta jest powodem odwołania spotkania. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. 13-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną uderzył w autobus. Nie udało się go uratować. Sprawę śledzi reporterski Dawid Olszewski. Dawidzie, co do tej pory ustalili śledczy?
4: Wstępnie ustalono, że 13-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w autobus, który już znajdował się na tym przejściu. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu.
5: Wykonali dostęp do poszkodowanego oraz ewakuowali go spod pojazdu.
4: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Chłopiec zginął na miejscu. Kierowca autobusu był trzeźwy. Jak przekazali mi strażacy, chłopiec miał na głowie kask.
2: A ponad 50 skarg oraz sygnałów związanych z wyciekiem informacji z portalu MyDoktor ustalił dziennik Gazeta Prawna. Skargi wpłynęły do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoby, których dane wyciekły, wysyłają do przychodni przedsądowe pisma dotyczące odszkodowania.
0: SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Załamanie pogody w Tatrach. Ratownicy górscy ostrzegają przed śniegiem, wiatrem i spadkiem temperatury.
6: Prognozy mówią różnie, od 10 do nawet 20-30 centymetrach tego śniegu. Ma się utrzymywać na szczytach ujemna temperatura. Ma być pochmurno, może bez opadów. Dodatkowo czwartek, piątek prognozowany jest dosyć silny wiatr.
1: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dwa nowe żłobki działają w powiecie bocheńskim. Otwarto je w Rzezawie i Ostrowie Królewskim. Jest tu miejsce dla ponad 60 dzieci.
7: Jankę, Skama i Wiktor.
8: Wiktor.
7: W Radiu SK.
9: Dzień dobry, taka robota. 3 minutki po godzinie 8, wtorek, 22 dzień września. U nas często mówimy i godzinę, i datę, tak żebyście byli na bieżąco.
10: A potem heblujemy jingle, wypuszczamy podkłady.
9: Gadamy na intro.
11: No i teraz pytanie, jaki tekst najczęściej pada u was w pracy?
12: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać i jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
9: Oho.
11: Ty jesteś elektrykiem i tam są gniazdka.
10: Nie, no jak
9: przecież to... gniazdka właśnie, a nie gniazda.
10: To chodzi o szerszenie, przecież on walczy z owadami na pewno.
9: O, to jest pytanie, co to za robota?
12: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać. Jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
10: Ktoś ma koncepcję? Niech się nagra na naszym Messengerze. Co to za praca?

0: Kończy się to lato, no niestety.
1: A to dzisiaj, ostatni dzień lata właśnie. Gips, Ego i For Money.
2: Tydzień temu też mówiliśmy, że jest ostatni dzień lata.
1: Ale dzisiaj oficjalnie w kalendarzu.
0: Bo wtedy chodziło o temperaturę, a teraz chodzi o to, co tam uczą nas w podstawówce i w przedszkolu.
2: I bardzo dobrze, no dobra, jest dobrze, jest pięknie.
1: Sprawa jest i to religijna sprawa. Wiecie, że każdy w Polsce, kto zbierze odpowiednią liczbę osób i złoży papiery, może zarejestrować swoją własną religię i związek wyznaniowy. Tak mówi prawo.
0: Tam było kiedyś chyba a propos potwora spaghetti,
1: jest
0: jakieś
1: taki kościół.
0: Takie
1: jest
0: różne
1: kościół dziwne. Wyznawców Jedi. I teraz, słuchajcie, wyznawcy Słońca, którzy założyli własny kościół i on istnieje w Polsce, chcą wywrzeć presję na Radę Miejską w Łodzi.
2: Okej, okay. Co tam sobie zażyczyli?
1: Chcieliby, aby w sali obrad...
2: Bo więcej Słońca.
1: Powiesić ich logo. A logiem kościoła wyznawców Słońca jest kółko. Jeżeli uda im się namówić tych, którzy podejmują decyzję w Radzie Miejskiej, to uwaga, kółko zawiśnie obok już wiszącego... krzyża w sali.
2: Krzyż, teraz będzie słońce, tak?
0: Słoneczko. Jejku, była kiedyś taka gra, ale to chyba nie o to chodzi, nie?
2: Ja bym wieszał, słuchajcie. Ale dobrze, ja bym wieszał do momentu, aż trzy kółka albo trzy krzyżyki znajdą się w jednej linii.
1: Jak jest, przegrałeś.

0: ogóle nie wiem, o czym śpiewali, ale bardzo mi się podobało.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: No dobra, 17 minut po godzinie 8 pojawił się tekst naszego słuchacza Pawła z jego pracy. Przypomnijmy sobie, jak to brzmi.
2: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać: jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
3: No i zastanawiamy się, w jakiej pracy pracuje Paweł. Dajcie znać oczywiście na SK-owym Messengerze wszelkie podpowiedzi i informacje mile widziane.
4: Cześć Radio SK, ja uważam, że słuchacz może być zrywkarzem leśnym lub pilarzem, bo tu i tu się używa takich określeń.
3: Ja nie wiem, co to jest zrywkarz.
0: Zrywkarz leśny?
3: Zrywkarz.
0: Chodzi po drzewach i tam pomaga drzewom. Zrywkarz mi się kojarzy z paprykarz.
5: Jakoś tak.
0: Ja z kolei pomyślałem, słuchajcie, że jak gniazdowy, to może on jeździ od stadionu do stadionu i jest zatrudniony jako ten nakręcacz dopingu gniazdowy.
3: Ja nadal nie wiem, o czym do mnie mówicie.
0: To może ktoś ma jakąś jeszcze propozycję? Halo, dzień dobry.
6: To przecież ptasiologię.
0: Ptasiolog?
3: Czyli ornitolog.
0: Się ptakami, ale
3: no jak
0: to też
3: gniazda, te sprawy, ja rozumiem, no. Ale to jest zła odpowiedź. Szukamy dalej.
7: Odnośnie tej pracy słuchacza o tych gniazdach, to pewnie jest jakimś ornitologiem i tam czyszczą po sezonie czy coś.
0: Ale co czyszczą, przepraszam?
5: Jakiś kabareciarz się odezwał do nas. Pozdrawiamy oczywiście bardzo mocno.
0: Przepraszam, wyczyścić panu co nieco?
3: Dajcie znać, jak myślicie, gdzie pracuje Paweł. We were

0: 26 minut po godzinie 8. Pozdrowienia dla wszystkich kierowców, którzy jadą, ewentualnie stoją w koreczkach. No, powodzenia tam.
1: Klikałem się w newsy Marcina Prockiego i on też będzie jeździł, ale najszybszymi bolidami na świecie. Formuła 1, nowe zmiany, podobno krótsze wyścigi i mniej okrążeń od przyszłego sezonu.
2: No, ceny paliw też ich dotknęły. A?

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
14: W nowym Sączu prace nadal trwają na Sienkiewicza oraz na Sikorskiego. Uważajcie w tym rejonie miasta i większy ruch już na bulwarze Narwiku w jedną i w drugą stronę. Pogoda nie będzie nam sprzyjać. W całej Małopolsce będzie wietrznie, deszczowo, no i chłodno, maksymalnie tylko 13 stopni na termometrach po południu.
13: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
15: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki zaprasza. Akcję strażaków w Wieluniu w Łódzkiem. Z pożarem hali walczyło 15 zastępów. Płomienie pojawiły się w budynku, gdzie prowadzony jest recykling i produkcja plastikowych opakowań.
16: Przyczyną tego pożaru najprawdopodobniej była awaria młyna, który właśnie mieli tworzywa sztuczne w procesie przygotowania materiału do produkcji.
15: Wyjaśnia Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Dwóch pracowników w porę się ewakuowało, a dwie osoby zostały ranne. Nadal są utrudnienia w ruchu. To nowe informacje z drogi S12 w Lubelskiem. Między węzłami Świdnik i Piaski Zachód osobówka zderzyła się z ciężarówką. Zablokowany jest pas w kierunku Lublina. A będzie zmiana w Formule 1. Od przyszłego sezonu wyścigi będą krótsze. Międzynarodowa Federacja Samochodowa ogłosiła, że ich całkowity dystans zostanie skrócony z 305 do 290 km. A to oznacza, że liczba okrążeń spadnie o 2 lub 3.
17: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
18: A u nas w dalszym ciągu ta sama ilość okrążeń. Lecimy w stronę 9 codziennie od godziny 6 z wami jesteśmy.
19: No i przede wszystkim jesteśmy dzisiaj w robocie u Pawła.
20: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać. Jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
7: No i pytanie, gdzie pracuje Paweł?
21: Mhm. Jest fryzjerem i uzupełnia gniazda na głowie te łyśne.
18: To jest propozycja bardzo dobra i przy okazji bardzo zła.
22: Jak tam twoje gniazdo? Kama pyta.
23: Możemy stać się eksperymentalnymi klientami.
7: O, bocian leci.

0: jeżo upieczona mamuśka, czyli Lady Gaga. Jej dziecko teraz robi gugu, gaga, gugu, gaga.
1: 27 minuty, bo nie jest godzina 9.
2: Taka robota w Radiu SK.
1: No czas na finał takiej roboty. Przypomnijmy sobie, jaki tekst pojawia się w pracy u Pawła.
3: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać: jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
4: No i cały czas zastanawiamy się, w jakiej pracy pracuje Paweł. Sprawdźmy, jakie wy macie tropy.
5: Ja myślę, że nasz bohater pracuje w policji.
6: Ja myślę, że on jest kurierem. Jeździ od paczkomatu do paczkomatu. Pozdrawiam.
7: Paweł nie jest po prostu elektrykiem?
8: Cześć SK. Czy Paweł jest pilotem śmigłowca LPR-u?
1: Od gniazda do gniazda?
0: Też nie.
1: Też ale nie.
4: Bardzo mi się podoba, jak nasi słuchacze myślą. Były to bardzo ciekawe propozycje, natomiast wszystkie były błędne.
0: To czekaj, jeszcze dwie w kolejce czekają. Może teraz?
9: Mi to się wydaje, że Paweł jest wiedźminem i po prostu niszczy gniazda potworów Kikimor i innych.
1: Ten pomysł jest naprawdę wyjątkowy. Brawo, brawo dla pani. I jeszcze jedna wasza propozycja.
10: Cześć, a może kolega Paweł jest pszczelarzem?
4: Miałoby to wszystko
0: to
4: sens,
0: tak.
4: Ale niestety to nie jest zawód Pawła, bo dzisiaj się nie udało wam odgadnąć, kim
1: pierwszy,
4: on się znajduje.
1: Po raz pierwszy w historii.
4: Pierwszy raz, no. Paweł, chcieliśmy ci powiedzieć, masz bardzo trudny zawód.
1: Wygrałeś.
4: A co robisz na co dzień?
3: Jestem kierowcą śmieciarki i chodzi o żółte pojemniki, w których jest plastik, a gniazdami nazywają się miejsca, w których stoją różne żółte, niebieskie i zielone pojemniki.
0: No, właśnie, właśnie.
4: I dobrze, Paweł, że do nas odezwałeś, bo ostatnio mojego plastiku nie zabraliście.
11: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
12: Teraz w RTV Eura JD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.
17: O, czego słuchasz?
18: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
17: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Idei ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
18: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
19: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Idei. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
10: To będzie ostatnia reklama.
1: Odmień swoje wnętrza na jesień. Sprawdź nasze nowoczesne panele podłogowe oraz eleganckie płytki. Jakość, która zachwyca i ceny, które pokochasz. A co z drzwiami? Mamy to! Solidne drzwi zewnętrzne pełne. Kupisz teraz za jedyne 889 zł. Mało? Dorzucamy do nich profesjonalny montaż za jedyne 698 zł.
7: Mrówka pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką. I po reklamie.

0: podwyżka nam została do 9:00. No i za chwilę siup i poranek już pominięty.
1: Kama znalazła informację z Singapuru. Łączymy się z Singapurem. Halo Singapur, zgłoś się.
2: Tak, ale najpierw chciałam się zapytać, ile godzin dziennie spędzacie w telefonie?
1: Ja, proszę pani, to cały dzień.
0: Niestety wysyłają do mnie te raporty cotygodniowe. Myślę, że tak 5-6 to jest minimum.
2: No właśnie, u mnie też 6 godzin, ale sobie cały czas powtarzam, że 2 godziny to na pewno pokazują mi mapy, jak mam dojechać z miejsca A do miejsca B. No 100%.
1: Ja tu cały dzień radia słucham przez telefon, dlatego pewnie.
2: A właśnie, no.
3: Każdy ma jakieś wytłumaczenie.
2: No ale w Singapurze postanowili faktycznie z tym zawalczyć, z uzależnieniem od internetu, płacąc obywatelom za czytanie książek.
1: Ale super pomysł.
2: Kwoty są skromne, bo za 50 dni czytania można zarobić ledwo $1, ale rząd liczy, że wzbudzi w narodzie odruch rywalizacji i że wszyscy zaczną wertować strony książek.
1: No dobrze, no jaki naród, taka rywalizacja. My mamy te butelki, prawda?
3: I możemy sobie poczytać etykiety w kolejce.

0: 6 minut, bo nie znamy godzina 9. Dzisiaj dzień bez samochodu. Wszystko się zgadza, paliwo drogie. Nie można świętować.
1: Nie wiem, Janki, czy ty kojarzysz, ale w zeszłym tygodniu był twój dzień bez dobrej odpowiedzi. W kim jest Jankes?
0: Teraz jeszcze kama niech zrobi.
2: Nie wiem, nie znam się, a do...
0: O, Dodia. I co tam ciekawego? No i co?
1: Nic nie sugerujemy, ale przypominamy ci, że jutro znowu kolejna edycja Kim jest Jankes. I to jest dobra okazja, żeby spełnić przyrzeczenie z zeszłego tygodnia. Nie odgadłeś, że jesteś sernikiem?
0: Tak.
3: Bez rodzynek.
1: Masz dwie możliwości. Albo na jutro załatwisz strój sernika, co może być dosyć trudne, bo obdzwoniliśmy wszystkie wypożyczalnie strojów i nikt nie ma stroju sernika.
3: Jeszcze nikt na to nie wpadł.
0: Tak. Okay. Albo?
1: Albo przyniesiesz tu całą blachę jutro na rano, serniczka. Trochę go zjemy, a przy okazji spróbujemy sprawdzić, czy da się, tak jak w całunie turyńskim, odcisnąć twarz w serniku.
0: No, to ja zdecydowanie wybieram opcję numer dwa.
1: To zdecydowanie...
0: Czyli blacha sernika.
1: Prosiliśmy Werkę na jutro również z działu social media. Przygotuj się.
0: O, bardzo dobrze. No to zapraszamy.
3: I mam jeszcze jeden pomysł. Mm-hmm. Tak na wszelki wypadek włóż na siebie tę taką koszulkę z dziurami, bo sernik też czasami takie ma.
0: Dobrze. Wiktor
1: w Radiu SK. Mole, do roboty. Zapowiada się piękny poranek. Musicie być z nami jutro od 6.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym.

0: trwa! Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: O tej porze lepiej omijać okolice Matejki, Kościuszki i rejon Rynku Maślanego, także nie pchajcie się na Rondo Solidarności, tutaj odstoicie swoje. A pogoda nie będzie nam dziś sprzyjać, cały dzień ma padać deszcz, lokalne przejaśnienia jedynie po południu w Bochni i Nowym Sączu i dziś do 13 stopni.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Dokładnie 9:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Dziś ma zostać przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. 52-latek ma odpowiedzieć za strzelaninę w miejscowości Bukowno w Małopolsce. W niedzielę odnaleziono mężczyznę z raną postrzałową oraz drugiego postrzelonego w rękę. Jeden z nich zmarł w szpitalu. Sprawca strzelaniny w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu.
3: W związku z czym czynności z tą osobą będą przeprowadzone dopiero w momencie, kiedy będzie ona zdolna do uczestnictwa w takich czynnościach procesowych.
2: Wyjaśnia Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Polacy nie mogą znaleźć pracy, a pracodawcy nie mogą znaleźć pracowników. Ponad połowa firm ma problemy z obsadzeniem stanowisk. Skąd ten problem?
4: Na rynek pracy wchodzi bardzo wielu ludzi z tak zwanymi pustymi dyplomami. Świeżo po studiach często te dyplomy nie mają realnego przełożenia na ich kompetencje. Zaś z drugiej strony procesy demograficzne postępują w ten sposób. Mamy starzejące się społeczeństwo. Z rynku odpływają ludzie.
2: Wyjaśnia Andrzej Strojny z Warsaw Enterprise Institute. Znalezienie odpowiedniego pracownika to dla firmy czasami kilka miesięcy poszukiwań. A przed polskimi siatkarzami ćwierćfinałowy pojedynek Mistrzostw Europy. Rywalem reprezentacja Niemiec. Ta w meczu 1/8 finału sprawiła niespodziankę i wyeliminowała faworyzowaną reprezentację Bułgarii. Początek meczu Polaków po 18:00.
0: SK Małopolska News.
1: Michał Rajduch, zapraszam. Jesienne szczepienie lisów zaczęło się w Małopolsce. Akcja potrwa kilka dni. Specjalne kapsuły będą zrzucane z samolotów, ale też rozkładane ręcznie.
5: Przede wszystkim prosimy nie dotykać tych szczepionek. Dotknięta taka szczepionka to już nie pobierze lis i jest to stracona szczepionka.
1: Mówił Włodzimierz Jańczy, powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Sączu. Nowe autobusy zasilane gazem kupi nowosądeckie MPK. Przewoźnik właśnie ogłosił przetarg. Za rok na ulicę miasta wyjedzie 18 nowych pojazdów.
6: 2 minuty już prawie po godzinie 9:00. Nie chcę pytać, która to już kawa. Być może nawet nie zdążyliście jeszcze wypić pierwszej. A niektórzy sięgają, ale jest już zimna. Zalia, tylko kochaj mnie, to na początek właśnie tej godziny w Radiu SK. Będzie też Dawid Kwiatkowski i Margaret. Ja też jestem, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Take It Slow, czyli Robin Schulz i Watermat w Radio SK. 17 minut po godzinie 9. Może ktoś czekał, ja czekałam bardzo. To czas teraz na dobry wtorek, na 30 sekund tylko dobrych informacji. Od przyszłego roku może nam przybyć urlopu. Dzięki nowym zasadom liczenia stażu do stażu pracy można zyskać nawet 6 dni dodatkowego urlopu właśnie. Fala ciepła powróci podobno do Polski i jesień nie będzie tak chłodna i deszczowa, jak możemy się spodziewać, bo zapowiada się wciąż kilka ciepłych dni z temperaturami nawet powyżej 20 stopni. Najlepsze prawdopodobnie wciąż przed nami. Nowe badania mówią, że szczyt naszych intelektualnych możliwości osiągamy, uwaga, dopiero między 55 a 60 rokiem życia, więc wciąż jest na co czekać. Jutro kolejna dawka tylko dobrych informacji w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: I po reklamie.

0: Reality i Lost Frequencies 2 na 2 na 2. To jest zasada, która ma uratować każdy związek i sprawić, że on będzie żył długo i szczęśliwie. Raczej my w tym związku. Zasada jest bardzo prosta, bo opiera się na samych dwójkach. Czyli co 2 tygodnie randka tylko we dwoje. Co 2 miesiące cały weekend albo wypad weekendowy spędzony też tylko we dwoje. Co 2 lata tygodniowe wakacje spędzone tylko we dwoje. Nie chodzi tutaj o to, żeby specjalnie wykładać na to nie wiadomo jakie środki, bo to może być wyjazd pod namiot, albo wypad do kawiarni obok domu, albo po prostu wyjście na piknik w ramach randki. Natomiast chodzi o to, żeby zrobić z tego rutynę, wpisać w kalendarz i choćby się waliło i paliło, taka randka, taki weekend czy takie wakacje mają być naszym obowiązkiem. No i ten obowiązek zamyka całą drogę, bo w większości ludzi właśnie obowiązki kojarzą się z wejściem w relacje i nie wiem, czy to jest cokolwiek dobrego.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
4: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Kogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
9: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj Na Kąty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 000. A przy zakupie pod wynajem koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na Kąty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
12: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, czyli chłopaki w Radiu SK tuż przed godziną 10. Przeczytałam właśnie, że jeżeli przy kimś robicie się senni, to prawdopodobnie darzycie go ciepłymi uczuciami. Czyli swoją pracę i szefa to musimy naprawdę wszyscy bardzo kochać, bo tylko po przekroczeniu progu jakoś tak magicznie zaczynamy ziewać. Po 10 w Radiu SK kolejny hit mam, nawet dla ziewających, może szef nie będzie widział. Będzie m.in. Jonathan, PZ i Liwka i a propos obejmuje noce westy.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
17: Ostatni dzień kalendarzowego lata żegnamy bardzo jesienną pogodą. W Nowym Sączu, Bochni i Zakopanem od rana pada deszcz i popada też po południu, chociaż są szanse na lokalne przejaśnienia, między innymi w okolicy południa. Dziś maksymalnie 13 stopni, więc warto ubrać się cieplej.
16: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
18: 10 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Miał planować zamach, był członkiem neonazistowskich i ekstremistycznych grup. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujęła 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. A to kolejny nastolatek zatrzymany z grupy, która planowała zamach, mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
19: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego.
18: A w ubiegłym tygodniu służby zatrzymały też dwóch 16-latków z tej samej grupy. Trwa ustalanie, kto mógł jeszcze działać w tym środowisku i kto nim kieruje. A dziś w Nowym Jorku spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Załęskiego. Mają rozmawiać przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. W SK News teraz nasz ukraiński korespondent Oleg Biłecki.
20: Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Załęski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji zgromadzenia ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Oleg Biłecki.
18: A spotkanie przywódcy USA i Ukrainy ma zacząć się o 19.15. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu. Miasta obchodzą go darmową komunikacją miejską, co dla wielu mieszkańców jest dziś zaskoczeniem.
21: O, nie wiedziałem.
22: Nie wiedziałam. Dziękuję za informację.
23: Fajnie. Super. I tak mamy 3-miesięczne.
24: Całkiem dobry pomysł, chociaż jeden dzień za darmo jeździmy.
18: Mówili mieszkańcy Szczecina, darmowe przejazdy będą obowiązywały do północy.
0: Eska Małopolska News.
17: Michał Rejduch, zapraszam. Nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy powstanie przy szpitalu w Nowym Sączu. Znajdzie się w nim miejsce dla ponad setki pacjentów.
1: 3 piętra, parter i piwnica. Nowy budynek zostanie połączony łącznikiem z budynkiem B. Planowany koszt jest 63 miliony 116 tysięcy.
17: Mówiła rzeczniczka prasowa szpitala Agnieszka Zelek. ZOL ma być gotowy za 3 lata. Mają zapewnić dobrą łączność ze służbami ratunkowymi. Telefony satelitarne kupiło Starostwo Powiatowe z Nowego Sącza. Urządzenia trafiły do miast i gmin.
3: Dzisiaj poza dniem bez samochodu jest też dzień ćwiczenia przed lustrem. Prośby o podwyżkę. Wydaje mi się, że niezależnie od tego, ile byśmy ćwiczyli, szef ćwiczy więcej odmowy. Dlatego mu się udaje. 9:50, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Cichosza. Trochę jak cisza przed burzą. Sanach w Radiu SK 17 minut po 10. Zróbcie sobie ten test, żebyście zobaczyli, czy na pewno jesteście tak sprawni, jak wam się wydaje. Jest 5 takich testów, które można zrobić sobie właśnie na sprawność naszego organizmu i dzięki temu wiedzieć, na jakim jesteśmy etapie, jeżeli chodzi o na przykład naszą mobilność i możliwości, które wciąż przed nami. Test jeden zainteresował mnie szczególnie. To jest test wstawania i siadania z podłogi. Ale uwaga, jest pewien haczyk. Trzeba go wykonać bez podpierania się ręką ani kolanami. Najpierw usiąść na podłodze. Wy możecie to robić, ja muszę sobie na razie wyobrażać. Następnie trzeba wstać, ale za każde podparcie odejmujecie sobie jeden punkt od maksymalnej liczby 5 punktów za siadanie i 5 za wstawanie, czyli 10 w sumie. Poczekam, aż wstaniecie, bo przecież wiem, że już teraz usiedliście. Gorzej jak szef wyjdzie w tym czasie do Open Space'a i zapyta, co robicie. Jakby co, to proszę zwalić na radio, no.
1: Promocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
10: Twoje codzienne gotowanie to prawdziwa piekielna kuchnia? Czas na rewolucję. Wpadnij do mrówki. Kultowe produkty firmy Ambition kupisz teraz aż 50% taniej. Czeka ponad 500 artykułów kuchennych. Wybierz najlepsze patelnie, garnki, noże i gotuj jak szef kuchni. Nie przegap takiej okazji. Postaw na najwyższą jakość i mega niskie ceny.
11: Mrówka pod rzeczę 196.
12: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
15: Hot doga poproszę.
14: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
19: I po reklamie.

0: tym teście na sprawność. Jaka jest norma po 50, bo zrobiłem tak 30 razy, napisał Jacek. Radioactive Imagine Dragons za nami w Radiu SK. Przypomnę, ten test na sprawność, który ma wam powiedzieć, gdzie jesteście w życiu i dokąd zmierzacie, to jest najpierw siadanie na podłodze bez dotykania i wspomagania rękoma, ani też kolanami, a potem wstanie. Za zrobienie tej czynności bez użycia rąk, ani bez kolan dostajecie łącznie 10 punktów. Za każde dotknięcie podłogi, czyli wsparcie się przy tej czynności, punkt jest odejmowany za każdy taki raz. I Jacek, ile? 30 razy. Jak powiedzieć, że jest się sprawnym, nie mówiąc tego, że jest się sprawnym? Dziękujemy, Jacek, za ten pokaz.
1: Radio SK. Reklama.
2: Twój złom jeszcze leży? To nie muzeum. Stal, metale kolorowe, katalizatory, cyna, platyna, a może węgliki spiekane? Zamień je na gotówkę w Alumet, bez pośredników. Za to z konkurencyjnymi cenami. Skupujemy hurtowo i detalicznie. Większe ilości odbieramy własnym transportem, a ceny hurtowe aktualizujemy codziennie. Dzwoń 536 380 380. Punkty skupu znajdziesz na alumetbiz.pl. Alumet. Dobra cena. Każdego dnia.
3: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408 to nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
4: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: I co, zapisałeś się już na studia?
7: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
6: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
7: Brzmi jak miejsce dla mnie.
8: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideas.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel, jedne plus jedne gratis.
10: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
9: Biedronka.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
15: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
14: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
15: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
16: I po reklamie.

0: Miley Cyrus, Base Persuades i płyta właśnie wyszła. 5 minut do godziny 11. My się zbliżamy do tego momentu, kiedy albo spotkanie zostanie odwołane, albo dowiecie się już na nim, że mogłoby być mailem. Jedna i druga opcja tak samo mało realna. Eminem też po 11 wesce.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Castorama. Teoria i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
9: pączki mini Pyszotka Lipinki 10,59 za opakowanie. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 12,99. Nikpol, Nikpolki, kiełbaski chłopskie 330 gramów 5,19. Herbatka owocowa premium Bifix różne rodzaje 4,99. Jabłka Szara Reneta Polska 4,49 za kilogram.
8: PSS z połem. Razem na zakupy.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Jutro pierwszy dzień kalendarzowej jesieni, a ja mam wrażenie, że ta jesień chyba w tym roku przyszła trochę wcześniej, patrząc na to, co się dzieje za oknem. W całej Małopolsce dziś pochmurno i deszczowo, co jakiś czas zza chmur może do nas wyglądać słońce. Parasole na pewno będą potrzebne i ubieramy się ciepło, dziś tylko 13 stopni.
20: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
22: 11 na zegarach. Zaczynamy z KNews. Marcin Procki. Zapraszam. Atak na szkolnym korytarzu to w jednej z podstawówek w powiecie kolneńskim na Podlasiu. 11-letni chłopiec zadał kilka ciosów toporkiem 10-letniej uczennicy. Dziewczynka według pierwszych informacji jest w ciężkim stanie. Została przewieziona do szpitala, mówi Marta Rodzik z podlaskiej policji.
23: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
22: Na miejscu cały czas pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy zajmują się 11-latkiem. Jest kolejne zatrzymanie w sprawie zonda krypto. To były funkcjonariusz, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Prokuratura nie zdradza jednak wielu szczegółów. Wiadomo, że akcja służb trwa od dzisiejszego poranka.
0: Poza zatrzymaniem tej osoby również równolegle prowadzone są inne czynności procesowe, których celem jest zabezpieczenie materiału dowodowego w tym postępowaniu. One trwają.
22: Mówi nam Anna Damiak z Prokuratury Krajowej. Zatrzymany zostanie doprowadzony na przesłuchanie do katowickiej prokuratury. Groźny incydent na lotnisku we Wrocławiu. Mężczyzna sforsował ogrodzenie i przedostał się na pokład samolotu, który miał odlecieć do Palermo. Zatrzymała go Straż Graniczna.
1: Po sforsowaniu ogrodzenia lotniska wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. Z zatrzymanym, legalnie przebywającym w Polsce 23-letnim obywatelem Tunezji trwają obecnie czynności służbowe.
22: Mówi Paweł Biskupik ze Straży Granicznej. Samolot wyleciał z dwugodzinnym opóźnieniem, a patrole na lotnisku zostały wzmocnione.
17: SK Małopolska. Na czasie.
19: Michał Rejduch, witajcie. Majka Jeżowska wystąpi w Nowym Sączu. Koncert artystki odbędzie się w sobotę w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Piosenkarka zaśpiewa swoje największe przeboje razem z chórem Skerco, który działa w pierwszym Elo w Nowym Sączu. Koncert już w sobotę w amfiteatrze. A w piątek warto odwiedzić jedną z dwóch sądeckich uczelni. Zapraszają one na Noc Naukowców. W Akademii Nauk Stosowanych i na Wyższej Szkole Biznesu czekają ciekawe doświadczenia, pokazy, prelekcje i wykłady. Będzie można bliżej poznać nowinki technologiczne. Wstęp bezpłatny.
24: Podobno to jest ta godzina, kiedy nasza efektywność w pracy dopiero teraz zaczyna powoli wzrastać, żeby swój szczyt osiągnąć w okolicach godziny 13. To co, przerwa do 13, żeby nie zmarnować potencjału? Andrea Bocelli już teraz w Radiu SK będzie też Tobą i nowy kawałek Talking Buddy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Ten pan może być chyba blisko tego wieku, o którym teraz będę mówić. Nazywa się Eminem, The Real Slim Shady w Radiu SK, 17 minut po godzinie 11, bo nowe badania udowodniły, że najwyższe możliwości intelektualne, a więc szczyt swoich możliwości pracy mózgu osiągamy nie wcale w wieku 20 czy 30 lat, tylko uwaga, między 55 a 60 rokiem życia. To wtedy nasz mózg pracuje najlepiej, najszybciej, jest najbardziej efektywny, oczywiście o ile odpowiednio wcześniej o niego dbamy. Mówi się o tym, że szczęśliwi czasu nie liczą. Ja chyba w kontekście tych badań zacznę.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Ring Bell, Age i Mata na ficie. 27 minut do godziny 12. Uwaga, 44 miliony 794 tysiące 855 zł. Ktoś tyle wygrał i to w Polsce tyle wygrał, rozbijając tym samym rekord, jeżeli chodzi o lotka właśnie. No i co ciekawe, sprawdziłam, osoba, która zgarnęła właśnie taką fortunę, sama zdecydowała, jakie liczby zakreśla. Czyli sama wskazała swoje liczby. W związku z tym nawet nie chcę wiedzieć, kim jest ta osoba. Nawet nie chcę wiedzieć, gdzie ona mieszka. Nie chcę tego kontaktu po to, żeby pożyczyć trochę kasy. Chciałabym, żeby tylko ktoś, kto wygrał te pieniądze, odebrał telefon i podał mi, no, 6 dowolnych liczb. Może i nam się tym razem uda.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dzień dobry, poproszę 3 piękne hortensje i 5 krzewów borówki amerykańskiej.
6: Marzysz o pięknym ogrodzie i pysznych owocach, ale nie masz czasu na zakupy. W Mrówce Podrzecze czeka na ciebie ogromny wybór hortensji i borówek. Najlepsze odmiany i zdrowe krzewy. Nie musisz nawet wychodzić z domu. Ty dzwonisz, my dostarczamy. Numery telefonów znajdziesz na stronie esklepmrówka.pl lub na naszym profilu na Facebooku.
7: Mrówka Podrzecze 196.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
16: I po reklamie.

0: Tak. Kaigo na dobre zakończenie godziny 11 w Radiu Łyska. Po 12 wchodzi on, cały na czarno. Dzisiaj Rafał Adamczak, który zagra wam najlepsze hity i nowości też będzie miał, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Hitem to jest to, że niektórzy o tej godzinie już kończą pracę, a niektórzy to się wybierają na leżakowanie. Co nam przeszkadzało w tym przedszkolu? Słyszymy się jutro.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
2: ludzkie szczątki
1: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
2: Tajemnica, której nie da się zatopić.
1: Już w księgarniach.
3: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
4: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
5: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj Na Kąty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 000. A przy zakupie pod wynajem koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na Kąty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Bring the beat.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
2: Po południu nad Bochnią Nowym Sączem może na chwilę do nas wyglądać słońce. W Zakopanem dziś cały dzień spędzimy pod chmurami i tutaj może nam solidnie popadać. W górach nawet temperatura na minusie. W kolejnych dniach w Małopolsce pogoda będzie podobna.
0: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Planował zamachy na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska, o czym więcej wie nasz reporter Michał Rawa.
4: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały z symboliką faszystowską i nazistowską. Paweł G. usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Służby zatrzymały też dwóch innych 16-latków, jedną osobę w Łódzkiem. Członkiem tych grup był też nastolatek z Niemiec. Na forach rozmawiali o wcześniejszych zamachach, analizowali je i planowali własne.
3: Był obserwowany i nie stanowił zagrożenia. Tak Ministerstwo Obrony Narodowej tłumaczy sprawę drona, którego wykryto kilometr od amerykańskiej bazy w Redzikowie. Jak przekazał resort obrony, bezzałogowiec nie operował nad bazą, ale jego lot naruszył strefę, w której obowiązuje zakaz. Służby wiedzą, gdzie przebywa operator maszyny. Mazurski celebryta już w Egipcie. Na miejsce doleciał bocian Krutek, a wiemy to dzięki telemetrycznej obrączce.
5: Przebywa w Sharm el-Sheikh. W ciągu dnia to są ogromne stawy stabilizacyjne, oczyszczalni ścieków. Popołudnia, wieczory w okolicy kompostowni odpadów na pustyni.
3: Mówi Krzysztof Witprot z Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni. Bocian Krutek co roku na wiosnę wraca do swojego gniazda na Mazurach.
1: SK Małopolska na czasie.
2: Michał Rejduchy, zapraszam. Na długie deszczowe wieczory i popołudnia najlepsze może okazać się wyjście do kina. I tak nowosądecki Helios ma dla nas kilka premier z ostatnich dni. Między innymi to horror Resident Evil. To dla nieco starszych widzów, a ci młodsi mogą wybrać się na Teddy i Magiczna Lampa. Kino pokazuje też Totalną Magię 2 oraz polski dramat Mistyczka. Mamy bilety, możecie po nie zgłaszać się pod adresem malopolska@sk.pl. A już w sobotę przy Baszcie Kowalskiej koncert piosenek country, na który zaprasza Pałac Młodzieży. Start o 16.
6: Ten bocian Krutek, ten to się potrafi ustawić, co? Cała zima i on na wakacjach w Egipcie. Jak ja mu zazdroszczę, ale jak będzie wracał, będziemy wypatrywać na pewno. A teraz wypatrujecie pewnie kolejnych hitów na czasie. Bardzo proszę, Zalia zaczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: specjalnie zagrałem teraz Alexa Warrena i Passenger, to z myślą o tych, którzy dzisiaj pozostawili samochody w domach i ruszyli gdzieś komunikacją miejską, bo dzisiaj można spróbować przekonać się do takiego tworu jak komunikacja miejska, dlatego że mamy dzień bez samochodu i w wielu miastach rzeczywiście komunikację można spróbować za darmo, więc moi drodzy, może właśnie ja też kiedyś próbowałem, nie wyszło, ale to już jest temat na długą historię, którą może kiedyś wam opowiem. Słuchajcie, bardzo miłym akcentem jest w naszej pracy, kiedy przychodzimy tutaj do studia, zaczynamy program, logujemy się na te nasze skrzynki wszystkie SMS-owe i messengerowe i od razu coś miłego od was wpada i widzę, że na naszym messengerze Żaneta podesłała dowód na to, że prezent zdobyty od nas, czyli eskowe klapki, do tego jeszcze eskowe skarpetki są noszone i pasują jak ulał i nas to bardzo cieszy. Słuchajcie, to ja mam teraz dla was w prezencie inny zestaw. To jest torba eskowa z butelką eskową i jeszcze do tego dorzucę na pewno małe co nieco też eskowe w prezencie, jeżeli wy mi powiecie, jak to w ogóle z tym waszym wtorkiem. Jest okej? Czy mogłoby być lepiej? Czy może jest do niczego? Ale wiecie, że po południu to się wydarzy. No to czekam. Głosówki na Messengerze albo SMS-y pod 664 402 302. A jak ktoś czeka na taki duet Justin Bieber i Nicki Minaj, to się doczeka już za chwilę.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: O, czego słuchasz?
9: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
8: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Ideas ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
9: Serio? Już patrzę. Wow, uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
10: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW Ideas. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Ideas. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
17: Dobra, zdradź sekret.
16: Jaki sekret?
17: No, ten twój patent na zakupy.
16: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
17: Tylko w Modivo?
16: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
17: I co z tym cashbackiem?
16: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
17: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
18: I po reklamie.

0: O was było. Superstar, Jamelia w Radiu SK. To są hity na czasie 22 minuty, będzie godzina 13. Zapytałem, jak tam ten wasz wtorek się w ogóle układa i co tam u was słychać. I taka oto głosówka wpadła od Kuby.
1: Witam. Mój wtoreczek jak na razie przebiega bardzo spokojnie, ale już się nie mogę doczekać, kiedy skończę pracę. Za około godzinkę będę w domu, bo przyszła paczuszka, na którą czekałem, która zawiera części do samochodu i będą małe modyfikacje. Pozdrawiam i życzę miłego dziątka.
0: No trzeba przyznać, że Kuba jest mistrzem budowania napięcia i nastroju. Mam nadzieję, że częstotliwość w radiu tylko nie będzie u Kuby zmodyfikowana w tym aucie, ale czasami to jest tak z oczekiwaniem na paczkę, która ma przyjść, przynajmniej faceci tak mają, że dobrze byłoby zdążyć jeszcze zanim żona w domu się pojawi, nie? Chociaż pewnie w drugą stronę działa to dokładnie tak samo, więc drogi Jakubie, wyglądaj też listonosza, bo on przyniesie ci i jeskową torbę, i jeskową butelkę, i jeszcze coś na pewno do tego dorzucimy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ty plus.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: To będzie ostatnia reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
6: I po reklamie.

0: czasami mam tak, że chcę wam coś powiedzieć, a potem sobie pomyślę, nie, bo to jest zbyt smutne. Chciałem o tym powiedzieć, że jutro o tej porze to już będzie jesień. Czy komuś się z tego powodu zrobiło teraz smutno? Mam nadzieję, że w jesieni też się jesteście w stanie odrobiny piękna chociaż dopatrzeć. A jeżeli chodzi o hity na czasie, proszę bardzo, taka nówka sztuka za nami. Iben i Easy Bizu, All of My Love, za 4 minuty będzie 13.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Czas na zasłużony relaks z mrówką. Odkryj nasze kabiny prysznicowe i poczuj siłę odprężenia pod wielofunkcyjną deszczownią. Teraz nowoczesna kabina tylko 499 zł, a deszczownia prysznicowa z baterią w komplecie tylko 239 zł. U nas kupisz też akcesoria do kabin, rolki, uszczelki i uchwyty.
5: Mrówka pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: W drugiej części dnia będzie pochmurno, chwilami deszczowo, a wysoko w Tatrach może padać śnieg. Na termometrach w Nowym Sączu i w Bochni do 14, w górach i na Podhalu do 10, a w Tatrach do minus 2, w górach mocno powieje.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Na ten dzień wielu czekało z nadzieją. Ludzie oczekują szybkich zmian, zaznacza premier. Rząd bierze się za ustawę, która wprowadzi limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Przepisy będą dotyczyły lekarzy pracujących na kontrakcie w NFZ-cie.
17: Będzie mógł pracować lekarz maksymalnie na 2 etatach i wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona. Będzie około 900 tysięcy złotych w skali roku, czyli trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap.
16: Rząd rozpoczął pracę nad reformą systemu pracy lekarzy po wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Młody lekarz i radny KO Dawid Kacprzyk bez skończonej specjalizacji zarobił przeszło 1,5 miliona złotych w rok. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. To 23-latek, który w piątek spowodował wypadek w Rzeszowie. Rannych zostało 8 osób. O szczegółach Julia Ranosz.
18: 23-latek prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym autem. Siła uderzenia sprawiła, że oba samochody uderzyły w kolejny pojazd. Okazało się również, że 23-latek miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
16: Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania wypadku oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Skażona woda na Dolnym Śląsku. Alert RCB dostali mieszkańcy z Chocianowa i Rakowa. Wszystko przez bakterie coli. Wody z kranu nie należy pić, ani też się w niej myć.
19: SK Małopolska News.
15: Dariusz Gryś, zapraszam. Wycieczki w Tatry lepiej przełożyć w czasie. To przez załamanie pogody. W górach zrobiło się zimowo i niebezpiecznie.
20: Prognozy mówią różnie, od 10 do nawet 20-30 centymetrach tego śniegu. Ma się utrzymywać na szczytach ujemna temperatura.
15: Mówi Tomasz Zając z Staczeńskiego Parku Narodowego. Dzisiaj dzień bez samochodu, to oznacza, że po regionie można jeździć za darmo lub taniej. Tak jest na przykład w pociągach Kolei Małopolskich i Polregio. Całodniowy bilet kosztuje złotówkę.
0: Lubię takie duety jak ten, który rozpocznie muzycznie tę godzinę z hitami na czasie, to Avicii i Rita Ora, Lonely Together. Ciekaw jestem, czy wy macie w pracy taki duet z kim, wiecie, wam się fajnie pracuje, śmieszkuje, wychodzi czasem do sklepu na przerwę, dajcie znać. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: Gdyby ktoś chciał teraz do mnie powiedzieć, pan trochę zwolni. Obiecuję, zaraz będzie trochę spokojniej, ale równie energetycznie, bo będzie tegoroczny hymn męskiego grania za nami. Everlasting to jest, no właśnie, też duet. Armin van Buuren i Sasha. A propos tych duetów, słuchajcie, fajnie jest działać samemu, znać swoją wartość, swoją moc i swoją siłę, ale jak mamy kogoś do pary, kogoś do kompletu, kogoś takiego, kto nam pasuje, prawda? Zupełnie inaczej idzie robota, zupełnie inaczej te wszystkie rzeczy, żarciki, śmieszkowanie, plotkowanie, ale też kiedy trzeba się wziąć do pracy, pewnie robienie konkretnych rzeczy. W ogóle też wiele duetów zapisało się w popkulturze, poczynając od naszego dzieciństwa, no bo na przykład Tom i Jerry, nie? Albo Bolek i Lolek, Szrek i Osioł, Myszka Miki i Kaczor Donald, Wilki Zając, Timon i Pumba, co tam jeszcze? No idźmy dalej, duety historyczne i te prawdziwe. Maria Skłodowska, Kiri i Piotr Kiri na przykład. Albo John Lennon i Paul McCartney. O, to też był super duet. Batman i Robin, znowu wchodzimy w fikcję i popkulturę. Czy Sherlock Holmes i dr John Watson. No długo jeszcze mógłbym wymieniać te dueciki, ale pewnie ten najbardziej znany duet z największą mocą to ty i twoja żona, albo ty i twój mąż, o. Albo przyjaciel, albo przyjaciółka, albo wasza teściowa i te wieczne suchary o niej. Dużo jest takich fajnych kombinacji, jak znacie taki dobry duet, albo sami go tworzycie. Dajcie znać na Messengerze w głosówce, ewentualnie SMS-em pod 664-402-302.
1: Radio SK. Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Sama też uwielbia duety. Tutaj sama. Było, minęło. W Radiu SK to są hity na czasie. A propos tych ulubionych duetów, przeoczyliśmy jeden, jakże ważny. Ale Piotrek nam o nim przypomniał.
1: Najlepszy duet i do wszystkiego to ja i mój szwagier.
2: Zaczynają się w SC.
0: Duet ze szwagrem, matko jedyna, jak to się zawsze kończy, prawda? Ale też świetnym duetem jest SK, no i te hity, które zaczynają się w SC, a tu się wszystkie hity zaczynają. No to bardzo proszę, Niemcy stoją za projektem, który nazywa się Neptunika i Niemcy stoją za hitem, który nazywa się What If. Jak to pięknie brzmi, to teraz posłuchajcie, z pewną odpowiedzialnością mogę was poprosić o to, żebyście zrobili głośniej.

0: Nie wiem, bo może Florida i T-Pain z numerem Low tak na was działają, rozumiem, pomyśleliście, aby człowiek na jakąś imprezę poszedł albo sam zrobił, a na przykład nigdy nie robiliście imprezy i to byłby wasz pierwszy raz, to pamiętajcie, że jest taka opcja SK po raz pierwszy, Wisonte i Korościela i oni kasą mogą sypnąć na ten wasz pierwszy raz, czyli generalnie bardzo realnie mogą pomóc. Opiszcie to wszystko na SK.pl albo w naszej SK-owej apce i już może będziecie takimi organizatorami jakiejś swojej, nie wiem, pierwszej fajnej imprezy dla najbliższych znajomych, albo wcale nie tylko najbliższych, kombinujcie i zgłaszajcie się. Sońta i Korościel znowu zmierzą się z tym tematem SK po raz pierwszy dzisiaj po godzinie 15.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
19: I po reklamie.

Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

wiedziałem, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

0: macie tak czasem, że sobie pracujecie, albo jedziecie samochodem, jedziecie, albo robicie jakąś rzecz i nagle tak, ach, mam na coś ochotę. Tak was napada. Albo, ach, na przykład lód truskawkowy. Tak, to jest to, na co teraz bym miał ochotę. Albo coś innego. Nie, coś wam chodzi po głowie i nagle musicie tu i teraz, bo ta ochota przyszła właśnie już. Jeżeli mieliście ochotę na ten numer, no to właśnie ta ochota została nasycona, nie dziękujcie. Fast Boy, Music Sounds w Radiu SK, bo to są hity na czasie, a za 4,5 minuty będzie 14.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem. Oceniłem. Kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
18: Po południu pochmurno i deszczowo. W Tatrach ma padać śnieg. Tam też mocniej powieje. Na termometrach w Nowym Sączu do 14, w górach i na Podhalu od 7 do 10, a w Tatrach do minus 2.
17: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
19: 14. Agata Chruściak, zapraszam. 10-latka zaatakowana przez rok starszego chłopca toporkiem w stabilnym stanie. To najnowsze informacje po dramatycznych wydarzeniach w podstawówce w miejscowości Ptaki, nieopodal Łomży. Dziewczynka ma głównie obrażenia głowy, nie zagrażają jej życiu.
20: Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny. Na pewno pozostanie przez jakiś czas w szpitalu.
19: Informuje Aneta Łukowska z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wiadomo, że 11-latek wszedł do szkoły z toporkiem i nagle zaatakował uczennicę. Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Policjanci przesłuchują teraz świadków. Nic nie wskazuje na dywersję. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w gminie Osięciny w Kujawsko-Pomorskie. Wstępnie wiadomo, że był on związany z pracami przy montażu instalacji gazowej w suszarni zbóż. Dwie osoby zostały poszkodowane. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Wstępnie straty oszacowano na 8 milionów złotych. Mają nawet własne igrzyska. Chodzi o 2 koty z Tarnobrzega. Benek i Kitka podbijają internet, a ich sportowe zmagania śledzą miliony internautów. Aktualnie koty rywalizują w takich dyscyplinach jak
21: bierki,
22: bilard,
21: piłkarzyki,
22: hokej,
21: kręgle.
22: No i na razie,
21: no i
22: tyle.
21: Na razie tyle.
19: Mówią ich trenerzy, a kibicować możecie na profilu Koci Proceder.
16: SK Małopolska News.
18: Targryś. Zapraszam. Nowe autobusy zasilane gazem kupi nowosądeckie MPK. Przewoźnik właśnie ogłosił przetarg i czeka na oferty producentów.
11: 18 sztuk, o tyle wnioskowaliśmy. Wykonawca będzie miał rok czasu na dostawę tych autobusów.
18: Mówi prezes MPK Nowy Sącz Jerzy Leszczyński. Jesienne szczepienie lisów trwa w Małopolsce. Specjalne kapsułki są rozrzucane z samolotów. Nie wolno ich dotykać, bo lisy wyczują człowieka i szczepionki nie zjedzą.
21: Słyszeliście sami przed chwilą, co te koty potrafią i co te koty robią. Więc jak wam się w pracy nudzi, to może też, nie wiem, bierki albo cokolwiek innego. To jest jakiś pomysł na to, żeby przetrwać byle do fajlantu. Shakira i Burna Boy, Die Die. Taki jest muzyczny początek tej godziny, jeżeli chodzi o hity na czasie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Energetyczna, prawdziwa petarda Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK. To są hity na czasie. Zaraz będzie Andrea Bocelli, nie sam, bo z Davidem Guettą i kompanią. Już wiecie, że szykuje się muzycznie nam tutaj wspomnienie mundialu. Ale słuchajcie, wracając do tego, co porabiamy w pracy. W pracy, wiadomo, bardzo często bywa fajnie, nie? Bo a nuż spadnie jakaś podwyżka albo premia? No można. Czasami trzeba sobie to trochę wychodzić. Dzisiaj mamy przy okazji dzień ćwiczenia przed lustrem właśnie rozmowę o podwyżkę. Żeby się tylko na tym ćwiczeniu nie skończyło. Więc jak już poćwiczycie, to rachciach do szefa proszę. Można sobie troszeczkę tam poplotkować, jakąś przerwę zrobić w pracy, coś tam wiadomo, nie? Jak to wygląda zdecydowanie. Ale nie zawsze jest tak kolorowo. I pod 664-402-302 przyszedł SMS od Artura. SMS, który no, w tym przypadku dotyczy Artura, ale sytuacja może dotyczyć nie tylko jego, bo zbliża się koniec miesiąca i wiadomo, że różnie bywa. I Artur napisał, a mnie dzisiaj zwolnili z pracy. No to jeżeli wam się coś takiego przydarzyło, to przede wszystkim pewnie stało się tak dlatego, że nie rozpoznali się na waszym geniuszu zdecydowania. Po drugie, ta kolejna praca będzie dużo lepsza i na pewno z lepszym szefem. Arturowi wysyłamy małą eskową pocieszkę i mówimy tradycyjnie, będzie dobrze.
1: Radio SK. Reklama.
2: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: ależ przyjemnie ten numer cyka, co? W naszych głośnikach. Remy Schulz i Watermat. Take it slow, bullet. Tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie w Radiu SK. Ciekaw jestem, na co wy oczekujecie na przykład. Czy macie coś takiego, na co bardzo czekacie i już się doczekać nie możecie? A im bardziej czekacie, im bardziej się nie możecie doczekać, tym bardziej jakby przyjście tego momentu, tej chwili, czy może tej rzeczy, jeżeli jest to jakaś przesyłka, jakaś sprawa, którą sobie sprawiliście, kupiliście, się jakoś przeciąga, odciąga w czasie, a już najgorzej, jak ktoś jeszcze na przykład anuluje zamówienie albo nas informuje, że realizacja owego zamówienia się wydłuży. No to już najgorzej, prawda? To wtedy się cała zabawa trochę psuje i trochę się atmosfera kwasi. A po co to komu? A po co to komu? Jutro sobie na ten temat troszeczkę porozmawiamy o tych naszych oczekiwaniach. Na co, po co i dlaczego? Co tam być może się zepsuło? Będziemy się pocieszać, ale spokojnie. Gdyby ktoś tej pocieszki potrzebował teraz, to bardzo proszę. 22 minuty do godziny 15, czyli czas wtorkowego wolnego coraz bliżej i tego momentu, kiedy będziemy już po robocie, jak to mówią. A gdyby ktoś czekał na Jasona Derulo, to już za chwilę, bo Want to Want Me wam zagram.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Extra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: Odmień swoje wnętrza na jesień. Sprawdź nasze nowoczesne panele podłogowe oraz eleganckie płytki. Jakość, która zachwyca i ceny, które pokochasz. A co z drzwiami? Mamy to! Solidne drzwi zewnętrzne pełne. Kupisz teraz za jedyne 889 zł. Mało? Dorzucamy do nich profesjonalny montaż za jedyne 698 zł.
6: Mrówka pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką. 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

0: Oskar Cyms bez końca w Radiu SK. To są hity na czasie. Za 5 minut będzie godzina 15 i co się wydarzy za 5 minut? No może ktoś skończy robotę i będzie wolne, ale jeżeli jeszcze musicie trochę w tej pracy przetrwać, to będą z wami oni. Sońta i Karościel już po 15 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Luxemburg, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
7: Poleca Radio SK.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Teraz nasze drogi. Tym razem jesteśmy w Nowym Sączu. W tym mieście wolno jedziemy kolejową Grodzką, Rejtanna czy na Bojowską. Podobnie też na Długosza, Matejki, Kościuszki czy na Piotra Skargi. Po południu pochmurno, deszczowo i chłodno.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Przejście graniczne na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu postawione w stan podwyższonej gotowości. To w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. Chodzi m.in. o drony i sabotaż. Na przejściach granicznych ustawiono stanowiska obrony przeciwlotniczej. Wprowadzono również procedury, które w sytuacji zagrożenia mają pomóc strażnikom i żołnierzom.
16: Aby jak najmniej osób przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
15: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. W kilku województwach rozmieszczono też baterie rakiet Patriot. Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw, potem wjechał w paczkomat. Policja bada okoliczności wypadku 82-letniego kierowcy w Oświęcimiu.
17: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
15: Mówi Małgorzata Jurecka z tamtejszej policji. Senior oraz jego żona trafili pod opiekę ratowników. Za 3 godziny ćwierćfinałowe starcie naszych siatkarzy podczas Mistrzostw Europy na drodze biało-czerwonych Niemcy.
18: Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
15: Mówi libero naszej reprezentacji Jakub Popiwczak. Polacy walczą o obronę tytułu Mistrzów Europy.
12: SK Małopolska News.
14: Dobry wieczór, zapraszam. Teraz ważne przypomnienie dla kierowców. Ruszył kolejny remont na trasie krajowej numer 75. Tym razem w Mochnaczce Wyżnej. Prace potrwają do końca roku.
19: Poza samą nawierzchnią poprawimy odwodnienie, pobocza z jazdy, ustawimy nowe bariery.
14: Mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA. Gotowe są już kolejne mosty i wiadukty na trasie kolejowej pomiędzy Nowym Sączem a Limanową. Pociągi pojadą nimi już w przyszłym roku. Nawet 160 km na godzinę.
12: Santa i Korościel.
20: Czyli SK w Radiu SK.
21: Witajcie kochani, to kolejny przepiękny dzień przed nami. Dzisiaj pokonamy Niemców w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Jak pokonujemy Niemców, nieważne w czym, to zawsze jest piękny dzień, prawda?
22: Nieważne w co, ważne, że Niemców.
21: Ważne, że Niemców. Dzisiaj akurat w siatkówkę. Dzisiaj w siatkówkę, ale czy to by były bierki,
22: kobiety czy mężczyźni?
21: Mężczyźni. Mężczyźni, choć, no tak, mężczyźni.
22: Prawdopodobnie mężczyźni.
21: Łatwo gang za moment w Radiu SK. Witajcie.

0: My Body Isn't Ready to Somber w Radiu SK, 10 minut po godzinie 15.
1: Tak jest, proszę Państwa, dla nas to jest pierwszy miesiąc pracy w Radiu SK i jest super, ale w związku z tym, że jest to pierwszy miesiąc, to Wy też coś pierwszy raz robicie z SK na SK.pl, piszecie, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy i my te potrzeby finansujemy. Pani Arleta napisała, że ona chciałaby wypasać owce na halach i potrzebuje zakupu 1000 owiec.
0: Poczekaj, ale ma owce i jeszcze ich nie wypasała?
1: To nie, właśnie nie ma ani owce. Hal, ani owiec, nie ma nic, a chciałaby wszystko i chciałaby zakupu 1000 owiec, no dość skomplikowane, fajne, ale dość skomplikowane. Czekamy na inne zgłoszenia na SKP.
0: Dobra, 1000 owiec, ale ja tego nie liczę, bo boję się, że zasnę.

0: She Doesn't Mind to Oliviera w Radiu SK. SK Santa Kroszczel. No już, śpiewaj, śpiewaj.
1: Dzisiaj 22 września, kochani, i są dwa święta i mam nadzieję, Cinek, że przynajmniej jedno z tych świąt świętowałeś. Uwaga, skup się. No. Pierwsze to jest Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu. A drugie Światowy Dzień Nosorożca.
0: Nie, ale zdziwiłbyś się, gdybym przyjechał do pracy nosorożcem.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Autospektrum, Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
17: To będzie ostatnia reklama. Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5.
18: Pączki mini Pyszotka Lipinki 10,59 za opakowanie. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 12,99. Nikpol, Nikpolki, kiełbaski chłopskie 330 gramów 5,19. Herbatka owocowa premium Bifix, różne rodzaje 4,99. Jabłka Szara Reneta Polska 4,49 za kilogram.
17: PSS z połem. Razem na zakupy.
19: I po reklamie.

0: Chęcią mama to Jennifer Lopez w Radiu SK. No i spotykamy się na antenie Radia SK z Michałem, który napisał na sk.pl, że chciałby spełnić sobie z nami i ze swoją miłością swojego życia swój pierwszy raz. Jaki to ma być pierwszy raz, Michale? Witaj.
1: Witaj, cześć. To ma być pierwszy raz masaż w gorącej czekoladzie, oczywiście. Gorącą czekoladą.
2: A jak to się robi? Ja tego w ogóle nigdy w życiu nie widziałem. Nie wiem, nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy nie ściemniasz. Udowodnij, że coś takiego istnieje w ogóle, Michał.
1: Ja sam specjalistą nie jestem, ale czasami na jakieś masaże chodzę. Są różne typy masażu, olejkami, czekoladą, więc no istnieje, na pewno istnieje.
0: A czy masz jakiś ulubiony rodzaj czekolady do tego, na przykład z orzechami albo rodzynkami, czy to by była, nie wiem, bombolada może, coś takiego?
2: Albo gorzka,
0: deserówka
1: moja
0: może?
1: Moja ulubiona czekolada, no to oczywiście, może tutaj firmy nie będziemy wymieniać, ale
2: nie
1: oczywiście wymieniajmy. Z czekoladami, bo z orzechami, w salonie masażu pewnie używają jakiejś specjalistycznej. Jak pójdę na masaż, na pewno spróbuję i dam wam znać, jak smakowała.
2: I ty wtedy pójdziesz tam z dziewczyną swoją, tak?
1: Oczywiście.
2: Aha, wiemy, że dobrze wyglądasz, Michał, bo jesteś na siłce teraz, prawda?
1: Jestem na siłowni, tak, z kolegą.
2: Co jest dzisiaj grane? Klata i triceps, czy plecy i biceps?
1: Bardziej FBW.
2: Co to znaczy?
1: Trochę klaty, trochę barków, trochę brzuszka.
0: Ale nogi robisz, nie? Bo wiesz...
1: Nogi raz w tygodniu są robione.
0: No to dobrze, bardzo nie odpuszczaj nóg.
2: Dobra, Michał, super. Gratulujemy ci serdecznie. Wysyłamy cię na masaż w czekoladzie z twoją dziewczyną. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, bawcie się dobrze. Hej.
2: Trzymaj się, heja.

0: David Tavares w Radiu SK. Jak jest taka piosenka, to się mówi, że ona jest tak pod nóżkę, nie?
1: Mówisz, jest
0: tak?
1: Zdecydowanie pod nóżkę, chyba że na przykład ktoś siedzi przy stole, nie chce mu się ruszać, to jest pod rączkę, bo sobie ręką tak tupie.
0: Albo na kierownicy można sobie stukać.
1: Na kierownicy, to jest szczególnie dla naszych słuchaczy, wiesz, którzy wracają teraz z tego, z pracy, nie?
0: Mamy ostatni dzień lata, proszę Państwa, a na Kasprowym Wierchu spadł śnieg.
1: Tak, akurat, to pewno jest jeszcze z zeszłej zimy i górale po prostu mówią, nie, świeży, przyjedźcie, zobaczcie. Moim zdaniem to jest z zeszłej zimy, a oni mówią, już jest świeży.
0: A nas nie obchodzi zeszłoroczny śnieg, więc nie wiem, po co o tym mówimy. To jest Radio SK, za chwilę gramy dalej, że będzie. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Twoje codzienne gotowanie to prawdziwa piekielna kuchnia? Czas na rewolucję. Wpadnij do mrówki. Kultowe produkty firmy Ambition kupisz teraz aż 50% taniej. Czeka ponad 500 artykułów kuchennych. Wybierz najlepsze patelnie, garnki, noże i gotuj jak szef kuchni. Nie przegap takiej okazji. Postaw na najwyższą jakość i mega niskie ceny.
5: Mrówka pod rzeczę 196.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
12: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
11: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
12: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
13: I po reklamie.

0: O co tam chodzi, że chłopaki nie płaczą, czy chłopaki niech płaczą? Bo ja nie wiem, czy to chanie jest nieme.
1: Nie, bo teraz jest taka tendencja, że chłopaki też mogą płakać, bo to jest normalne i że też, też możesz być wrażliwy, czy niby chłopaki nie płaczą, ale nie, spokojnie, niech płaczą. No to nie, nie ma w tym nic złego.
0: Jest niech płaczą.
1: Chyba najpierw jest nie płaczą, a potem chyba jest niech płaczą.
0: Niech płaczą. Ja myślałem, że to ha jest nieme, jak w nazwisku ujek.
1: Co ja ci mówiłem o twoim myśleniu, Michał?

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Hej, kartony zalegają w garażu? Makulatura piętrzy się w firmie? Nie wyrzucaj, oddaj do Alumet. Tu odpady dostają drugie życie, a ty robisz coś dobrego dla środowiska. Skupujemy od osób prywatnych i firm, podstawiamy kontenery, większej ilości odbieramy, a firmom zapewniamy pełną dokumentację BDO. Alumet, Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Zadzwoń 662 251 166. Alumet, daj surowcom kolejną szansę.
5: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408 to nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernachowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
6: O, czego słuchasz?
7: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
6: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Idealizm ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
7: Serio? Już patrzę. Wow, uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
8: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie. Na Uniwersytecie DSW Idealizm. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Idealizm. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
9: Byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na Ciebie.
10: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Przyłóż ucho, a usłyszysz szum lasu. Dotknij, a poczujesz miękkość tkanin wyrabianych w najlepszych angielskich i włoskich pracowniach. Spójrz, a zobaczysz doskonałość stworzoną rękami wybitnych rzemieślników. Meble z manufaktury mebli. Ręcznie wykonane, wyłącznie pod zamówienie. W oparciu o tradycyjne metody stolarskie i tapicerskie z wykorzystaniem doskonałych jakościowo materiałów. Manufaktura mebli. Na Wojowa, Nowosądecka 27. Kupuj online na www.sklep.manufakturamebli.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
18: Kolejna strefa płatnego parkowania pojawi się w Nowym Sączu. Znajdą się w niej głównie ulice na obrzeżach miasta. Strefa C ma zacząć działać od 1 kwietnia przyszłego roku. Wieczorem chmur będzie dużo, ma też padać deszcz. W Tatrach może to być i śnieg.
17: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
19: Już prawie 16, Agata Chruściak, zapraszam. Są zarzuty dla kolejnego zatrzymanego w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Artura K., byłego policjanta, który zajmował się zwalczaniem cyberprzestępczości. Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pomocnictwo w oszustwach. 38 400 zł brutto miesięcznie. Tyle będzie wynosił podstawowy limit zarobków dla lekarzy. Rząd właśnie przyjął pakiet 5 ustaw w sprawie zmian w ochronie zdrowia.
20: To 8-krotność minimalnego wynagrodzenia, również
0: możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami,
19: którzy wykonują operacje wysokospecjalistyczne, tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Wprowadzony zostanie też górny limit czasu pracy medyków, 2 etaty, czyli 320 godzin, i to niezależnie od formy zatrudnienia. Przepisami na najbliższym posiedzeniu zajmie się Sejm. Jest gotowy do gry z orzełkiem na piersi. Robert Lewandowski trenuje na zgrupowaniu w Warszawie przed meczami w Lidze Narodów. W piątek na PGE Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną.
15: Dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy. Dopóki mogę i będę miał siły, tak najbardziej jestem do dyspozycji trenera.
19: Mówi kapitan naszej reprezentacji, a mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek o 20:45.
20: SK Małopolska News.
18: Na regresie zapraszam. Nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy powstanie przy szpitalu w Nowym Sączu. Znajdzie się w nim miejsce dla ponad setki pacjentów.
21: 5 kondygnacji. Nowy budynek zostanie połączony łącznikiem z budynkiem B. Planowany koszt jest 63 116 tysięcy.
18: Mówiła Agnieszka Zelek, rzecznik szpitala. ZOL ma być gotowy za 3 lata. Do końca miesiąca częściowo będzie zamknięta ulica Pułaskiego w Krynicy Zdroju. Wszystko przez remonty, które na tej drodze trwają.
22: Sońca i Koroście.
23: Sońca i Koroście.
22: Czyli ESK w Radiu ESK.
24: No i jesteśmy, kochani, szykujemy się do konkursu Państwa Miasta. On się tak nazywa, ale tam nie ma ani państw, ani miast. Są zmyślone przez nas kategorie. Natomiast dzisiaj literka B. Podam przykład może, co?
25: Dobrze, w porządku.
24: Proszę, Michał odpowiada. Literka B, kategoria coś większego od słonia.
25: Bawołów 1000. Może być?
24: Nie może być.
25: Może być. Proszę Państwa, zgłaszajcie swoje kandydatury na eskowym messengerze. Na eskowym messengerze zostawiacie swoje numery telefonów i później my dzwonimy w tej sprawie. Ale zanim to się odbędzie, to będą jeszcze piosenki. I Cinek, mamy jedną prośbę. Jeżeli mnie szanujesz, jeżeli mnie serio szanujesz, tak, zagraj teraz piosenkę Bella Ciao.
24: Bardzo proszę.
25: All right.

0: Right Round w Radiu SK. To jest ten moment, kochani, gramy w Państwa i Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj mamy i panią, i pana, i bardzo dobrze. Pani to jest pani Agnieszka. Cześć, Agniecha.
2: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie. Czemu w zgłoszeniu napisałaś bizon i dopiero później numer? O co chodzi z tym bizonem?
2: Nie wiem, bo taką w radiu usłyszałam, co jest większe od słonia.
3: To od razu odpowiedź napisałaś.
0: Ale fajnie, on jest mniejszy, ale spoko odpowiedź.
3: Zależy, jaki bizon.
0: Dobrze, Agnieszka, twoim rywalem jest Mateusz. Cześć, Mateusz.
4: Witam bardzo serdecznie.
0: Mateusz, czy chciałbyś życzyć powodzenia w rywalizacji swojej konkurentce?
4: Oczywiście.
0: Ale wiesz, że jej powodzenie oznacza twoje niepowodzenie?
4: Zgadza się.
0: Okej, okay. Twoja sprawa. To jest twój biznes, no nie będziemy się wtrącać.
3: Moi drodzy, gramy w Państwa Miasta. Dzisiaj literka B, jak co, jak plan B na przykład. Aha, aha. Na odpowiedź macie zawsze 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak jest punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika i wygrywa ta osoba, która pierwsza zdobędzie w sumie 3 punkty. Odpowiadacie w kolejności alfabetycznej, czyli najpierw to będzie Agnieszka, a potem Mateusz. Jeżeli wszystko jest jasne, to gramy. Gramy?
0: Czekaj, zapytajmy. Jasne, jasne, kochani?
2: Takie.
0: Okej.
3: No to w takim razie zaczynamy od Agnieszki. Kategoria pierwsza. Coś niewidzialnego.
2: Oddech?
0: Co takiego?
2: Oddech?
0: Oddech nie jest na B.
3: Nie jest na B, tak.
0: Oddech nie jest na B, a poza tym super.
3: Także punkt dla Mateusza. Mateuszu, twoja kategoria. Coś pachnącego. Czas
0: bańki.
3: Minął.
0: Bańki powiedział.
3: Bańki? No w czasie, uznajemy, tak.
0: Bańka wstańka. Dobra, jest 2-0 dla Mateusza. Agnieszko, skup się, bo jeżeli nie odpowiesz, to będzie koniec gry. A jeżeli odpowiesz, to gramy dalej. 2-0 na razie dla Mateusza.
3: Okay. Agnieszko, twoja kategoria. Można to włożyć do buzi.
2: Lizak.
0: Ale lizak nie jest na B.
2: Baton.
0: Zapuść do czasu.
2: Boże, zakręciłam się.
0: Było w miarę dobrze. Wygrywa Mateusz. Uhu.
3: Mateuszu, co wybierasz? Torbę z sygnowaną logo Radia SK czy butelkę Radia SK?
4: Poproszę torbę.
3: Torba jest dla ciebie, butelka w takim razie dla Agnieszki. To też można włożyć do buzi i jest na B. Jakby co.
0: Gratuluję wam serdecznie, kochani. Agnieszka, bardzo się cieszymy, że masz dobry humor. Mamy nadzieję, że teraz będziesz wiedziała, że oddychanie i lizak nie są na B, a poza tym super. Dobra?
2: Okej, pozdrawiam serdecznie.
0: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
1: Tak.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Pisze się Miley Cyrus. Stąd moje pytanie. Pisze się Miley Cyrus.
1: Nie wiem, co chcesz zrobić, ale boję się.
0: Słuchaj, no. Jak nazywałaby się Miley Cyrus, gdyby była pomarańczą?
1: A nie wiem.
0: Miley Cytrus.
1: Miley Cytrus.
0: Mocne, nie?
1: Okej. Okay. A jak nazywałaby się polska Miley Cytrus?
0: Miley Cebula.
1: Nie. Mandaryna.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj Na Kąty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 000. A przy zakupie pod wynajem koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na Kąty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
12: I po reklamie.

0: Supermodel to Måneskin w Radiu SK, dokładnie w 17:30. Michał, jest news z Grecji, wakacyjny, ale śmiertelnie poważny, dlatego bardzo proszę, żebyś nie żartował, dobrze?
1: Śmiertelnie poważny.
0: Okay. Dwóch starszych panów w Grecji pobiło się o leżak taki plażowo-basenowy i jeden nie żyje, zmarł. Bo przegrał tę bitwę, nie ma leżaka ani życia.
1: Zupełnie mnie to nie śmieszy, uważam, że to nie jest temat do żartów, ale to też nie pierwszyzna. Nie wiem, czy wiesz, że legendarna bitwa pod Cedynią również zaczęła się o awantury o leżak, także dobrze, że skończyło się na jednym trupie. Z tego możemy się cieszyć.

0: Only Girl, Rihanna w Radiu SK za 23 minuty, godzina 17. Pewnie zastanawiacie się, co w tym momencie robi Rihanna.
1: A ile mam prób, żeby odgadnąć?
0: Jedną.
1: Goli nogi.
0: Tak!
1: Naprawdę?
0: Nie. Pracuje nad nową muzyką i facet ASAP Rocky powiedział, że ona jest w studiu i cooking, czyli gotuje, czyli robi nową muzykę.
1: A to jest ASAP Rocky Balboa, że tak dopytam?
0: Tak, to jest ten ASAP.
2: ASAP Rocky Balboa. Fajny facet.
0: Dokładnie on. Twardziel. Radio
3: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj Na Konty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 000. A przy zakupie pod wynajem koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na Konty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Dzień dobry. Poproszę 3 piękne hortensje i 5 krzewów borówki amerykańskiej.
17: Marzysz o pięknym ogrodzie i pysznych owocach, ale nie masz czasu na zakupy. W Mrówce pod Rzeczą czeka na ciebie ogromny wybór hortensji i borówek. Najlepsze odmiany i zdrowe krzewy. Nie musisz nawet wychodzić z domu. Ty dzwonisz, my dostarczamy. Numery telefonów znajdziesz na stronie esklepmrówka.pl lub na naszym profilu na Facebooku.
18: Mrówka pod Rzeczą 196.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
21: Poleca Radio SK.
22: I po reklamie.
23: SK.

0: Take Me Back to są hity na czasie w Radiu SK, Kygo i Max Macnown. Twój ulubiony artysta, z tego co wiem.
1: Tak, to jest mój ulubiony artysta. Na drugim miejscu jest Maryla Rodowicz, a na trzecim miejscu Sanach.
0: O, bardzo
1: wspaniale. Tak wygląda moje podium. Dzisiaj jest ostatni dzień lata, proszę Państwa, także proszę korzystać póki czas, że się tak wyraża. Za chwilę w SC Newsy zapraszamy.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Wieczorem w naszym regionie chmur będzie dużo, ma też padać deszcz, będzie chłodno od 6-8 w górach do 11 w Nowym Sączu i w Ochni. Pochmurno, deszczowo i chłodno, będzie też nocą, w Tatrach spadnie śnieg.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
18: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Służby wyjaśniają okoliczności dramatu w szkole w miejscowości Ptaki, niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Dziewczynkę przewieziono do szpitala.
19: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem 4 ciosy zadał tej dziewczynce. Widziałam, jak tutaj jej zadał, właśnie w głowę. No przestraszyłam się tego.
18: Mówił jeden ze świadków. Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Za benzynę czy diesla trzeba płacić coraz więcej, a ich cena wkrótce może przebić barierę 10 zł. To oznacza, że na niektórych stacjach może się ona najzwyczajniej nie zmieścić na totemach cenowych.
20: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry.
18: Komentował Krzysztof Kopeć z grupy Unimot. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tłumaczy z kolei, że cenę można pokazywać w dowolny sposób, dopóki jest ona zgodna z rzeczywistością. Turcja, Grecja i Egipt. Egipt, to tu najchętniej spędzaliśmy wakacje za granicą. W kraju, w topce może i góry, choć interesują nas też lokalne atrakcje.
0: Zaczęliśmy częściej myśleć o tym, że warto jednak wyjechać, warto odpocząć, warto coś zobaczyć.
18: Mówi Magdalena Krucze, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. A jeżeli chodzi o mniej oczywiste kierunki, to chętnie wyjeżdżaliśmy również na Dolny Śląsk czy Podlasie.
12: SK Małopolska News.
17: Darek Rysie, zapraszam. Nowoczesne telefony satelitarne trafiły do miast i gmin w regionie sądeckim. Takie urządzenia kupiło starostwo powiatowe.
15: To jest najlepsza łączność, najbardziej skuteczna w sytuacjach zagrożenia i w sytuacjach kryzysowych. Przekaźniki, kable mogą zostać w jakiś sposób uszkodzone czy w jakiś sposób unieruchomione, a łączność satelitarna jednak zostaje.
17: Mówi Tadeusz Zaręba, starosta nowosądecki. Będzie przebudowa przystanku kolejowego w Piwnicznej Zdroju. Powstanie tam m.in. wygodny peron, który ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu.
21: Sońca!
22: Sońca!
21: I Koroście!
22: I Koroście!
21: Czyli SK!
22: SK!
21: Radio SK!
23: Dwie minuty po 17, wracajcie już do domu, kochani. My tymczasem pomagamy. Pomagamy naszym słuchaczom. Słuchacz Teodor z Krasnego Stawu pisze na naszym Messengerze.
1: Okay.
23: Panowie, wiem, że pomagacie słuchaczom, pomóżcie i mi. Chcę sprzedać Volkswagena Passata, rocznik 2002, a żeby go uczynić bardziej atrakcyjnym dla potencjalnego kupca, chciałbym cofnąć licznik. Aha. Czy wiecie, jak to zrobić?
1: Ja nie wiem za bardzo, nigdy tego nie robiłem, a nie wiem, cofanie samochodem nie cofa licznika?
23: Nie, to nie cofa licznika. No, można cofnąć, żeby miał mniejszy przebieg, nie? Żeby miał mniej nalatane, jak to się mówi.
1: A co? Mniej nalotu?
23: Mniej nalotu.
1: A cofanie do tyłu też nie pomaga?
23: Też, cofanie do tyłu też nie, ale mam nadzieję, że słuchacze Radia SK pomogą panu Teodorowi z Krasnego Stawu. Nagrywajcie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Może będą nagrody.

0: 12 minut po 17, słuchacie Radia SK. Proszę już nie siedzieć w pracy, bo o tej godzinie to nie wypada siedzieć w pracy. Można siedzieć w domu albo chociaż w samochodzie.
1: Zdecydowanie. A propos samochodów, napisał do nasz słuchacz Teodor z Krasnego Stawu, który ma taki niecny pomysł. Nie najładniejszy, powiedziałbym, bo Teodor ma Passata rocznik 2002, chce go sprzedać. No i chciałby troszkę cofnąć licznik, żeby samochód na tych ogłoszeniach wyglądał na bardziej atrakcyjny. W tej sprawie jest z nami pani Jadzia w studiu. Dzień dobry, pani Jadziu.
2: Dzień dobry.
1: Czy pani kiedykolwiek, proszę powiedzieć szczerze, specjalnie nie podaję pani nazwiska, żeby policja się nie doczepiła. Proszę powiedzieć szczerze, czy pani kiedyś cofała licznik w samochodzie?
2: A gdzie jest ten licznik? W którym miejscu?
0: Czy ten licznik w ogóle istnieje, czy to jest tylko głowica pod uszczelką?
2: A tego Passata to można by było już na złom oddać.
1: Nie, absolutnie nie.
2: Nie?
1: To jest perła niemieckiej motoryzacji.
2: Aha.
1: No dobrze, ale wiesz co, Jadziu, no bo ty...
2: Ale on starszy niż ty.
1: Troszkę starszy niż ja i w porównywalnym wieku do ciebie. 2002 rok.
0: I też niebity.
1: Dobrze, Jadzia nie cofała licznika i fajnie, uczciwa kobieta. Natomiast są ludzie, którzy wiedzą, jak cofnąć licznik, nagrywają swoje głosówki na eskowym Messengerze.
3: Gorliwa modlitwa do świętego Krzysztofa cofa licznik o ponad 2000. I więcej razy się człowiek pomodli, tym bardziej cofa.
1: Jadziu, modliłaś się kiedyś do świętego Krzysztofa?
2: Nie.
1: Czyli nie chciałaś cofać licznika?
2: Absolutnie nie.
1: Okej, w porządku. Dziękujemy ci, Jadziu.
2: Proszę bardzo.
1: Pozdrawiamy.

0: Just Dance to Lady Gaga w Radiu SK, hity na czasie. No i pomagamy naszemu słuchaczowi Teodorowi z Krasnego Stawu. Ta miejscowość się nie odmienia, znaczy mi się nie odmienia.
1: Aha, mi się odmienia, no mniejsza o to. Chodzi o to, że...
0: Teodor sprzedaje Volkswagena Passata 2002, tylko chciałby cofnąć licznik, żeby zwiększyć jego wartość. My nie wiemy, jak to zrobić. Aha. I polecamy też tego, no ale chcemy mu pomóc, tak? No, słuchacz nasz pan, tak?
1: Oczywiście.
0: No i słuchamy waszych propozycji nagranych głosówek na eskowego Messengera.
2: Jeśli chodzi o cofnięcie licznika, to działa, ale teraz tutaj nie pamiętam. Albo naraz wciskamy gaz i hamulec, albo klakson i sprzęgło. Jedno z tych robi zrzut ekranu, ale jedno na pewno cofa licznik.
1: Teodor, to zrób oba. Najwyżej będziesz miał zrzucony ekran.
0: Zrzut ekranu się przyda do ogłoszenia.
1: Oczywiście, to się też przyda. Oczywiście, żeby oddać sprawiedliwość naszym słuchaczom, większość sugeruje Teodorowi, żeby nie oszukiwał, żeby sprzedał z taką tą. No ale...
0: Ale tutaj widać akurat, że słuchacz dzwonił z ASO, także porada jak najbardziej słuszna.
3: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: I po reklamie.

0: Tobi Romeo, Fly High w Radiu SK. Dzisiaj pomagamy słuchaczowi Teodorowi z Krasnego Stawu. Chciał zmienić samochód, no tamten wysłużony, można powiedzieć, Passat, rocznik 2002 i słuchacz Teodor pyta, jak cofnąć licznik, żeby samochód zyskał na cenie ewentualnie. Słuchacze nie bardzo wiedzą, jak cofnąć licznik, ale wiedzą, co zrobić, żeby pojazd zyskał na cenie. Słuchamy.
1: Cześć, Martin z tej strony. Wiem, jak podnieść wartość Passata o 100%. Stary, zatankuj go do pełna.
2: Tak, to tak jak w tym dowcipie. No. Zatankowałem dzisiaj za 450 zł i pani na stacji powiedziała do zobaczenia jutro.

0: piosenka była dobra, zanim dograł się do niej Mata, czyli młody Matczak. Znasz Matę?
1: Oczywiście, znam też starego Matczaka, on jest dobry z ekonomii, sprawa, z gospodarki, ma dużo pieniędzy.
0: A znasz takiego artystę Polak GBP?
1: Polak LGBT?
0: Nie.
1: Paru takich znam.
0: To też jest Mata, tylko tak nagrywa pod Wielkiej Brytanii, pod takim pseudonimem.
1: A w Czechach jak nagrywa?
0: Skute Bobo.
1: Skute Bobo w Czechach?
0: Nie. Ale miał taki pseudonim, Skute Bobo, tak się kiedyś mianował.
1: No trudno, za chwilę Meduza festy.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam Pani umowę o pracę, a Pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co Panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5.
10: Pączki mini Pyszotka Lipinki 10,59 za opakowanie. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 12,99. Nikpol, Nikpolki, kiełbaski chłopskie 330 gramów 5,19. Herbatka owocowa premium Bifix, różne rodzaje 4,99. Jabłka Szarareneta Polska 4,49 za kilogram.
9: PSS z połem. Razem na zakupy.
11: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma Autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w renoma auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
12: Czas na zasłużony relaks z mrówką. Odkryj nasze kabiny prysznicowe i poczuj siłę odprężenia pod wielofunkcyjną deszczownią. Teraz nowoczesna kabina tylko 499 zł, a deszczownia prysznicowa z baterią w komplecie tylko 239 zł. U nas kupisz też akcesoria do kabin, rolki, uszczelki i uchwyty.
13: Mrówka pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Body to Top Love, Radio SK, hity na czasie, a już za chwilę za sterami Radia SK, Łukasz Duńczyk, dzień dobry.
1: Dzień dobry, to będą takie hity, których się będzie dobrze słuchało nawet w tym Passacie, którego chcieliście sprzedać.
2: A, to na pewno, te Passaty były wyposażone w bardzo dobre radioodbiorniki. Wiesz co, Łukasz, ja nie powinienem tego robić, ale ja zajrzałem w to, co ty przygotowałeś.
1: No i co tam ciekawe?
2: I czy ja mogę zdradzić naszym słuchaczom,
1: dawaj,
2: czy nie bardzo?
1: Zdradzaj, no.
2: Zacznie się od Tame Impali, a później będzie Faruko, ty kojarzysz odcinek tego Faruka?
0: Oczywiście, że Faruko kojarzę.
1: No,
0: mój ulubiony Faruko.
1: Plastiki będą trzeszczały, mówię wam.
0: Zapraszamy.
1: Łukasz Duńczyk od 18:00, zapraszamy. Dobra.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: I co, zapisałeś się już na studia?
6: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
5: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
6: Brzmi jak miejsce dla mnie.
7: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
8: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj Na Kąty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 000. A przy zakupie pod wynajem koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na Kąty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
13: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
12: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
13: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
17: Nocą będzie pochmurno, deszczowo i chłodno. W Tatrach ma padać śnieg. Podobna pogoda czeka nas też jutro, chociaż przejaśnienia też będą. Na termometrach w środę od 9-11 w Zakopanem do 15 w Nowym Sączu i w Bochni.
16: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
18: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Czas skończyć z zabijaniem, tak w kontekście wojny w Ukrainie, mówił Donald Trump podczas swojego przemówienia na forum ogólnym ONZ w Nowym Jorku. W trakcie wystąpienia wezwał do natychmiastowego zakończenia konfliktu, argumentując, że co miesiąc giną tam tysiące ludzi. Jak przekonywał, Rosja i Ukraina zmierzają do zakończenia wojny. Usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Chodzi o 52-latka, który w Bukownie śmiertelnie postrzelił mężczyznę i ranił drugiego. Jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowy areszt.
19: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
20: SK Sport News.
18: Nasi siatkarze właśnie ruszają do walki o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem drużyna z Niemiec.
21: Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
22: Wierzę w naszych chłopaków.
18: Mówili nam kibice, a spotkanie to swego rodzaju powtórka z siatkarskiego Euro z 2019. Wtedy biało-czerwoni ograli rywali 3-0.
23: Naszej drużyny nie jest łatwo złamać zagrywką.
18: przyznaje libero naszej reprezentacji Jakub Popiwczak. Na zwycięzcę w półfinale czeka już Francja, która pokonała Rumunię 3-0. A nasza piłkarska kadra jest na zgrupowaniu w Warszawie przed meczami w Lidze Narodów. W piątek na PGE Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną. 3 dni później biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe ze Szwecją.
0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
20: SK Małopolska News.
17: Panie Krysie, zapraszam. Pobyt pod Tatrami może być droższy. Zakopane chce podnieść opłatę miejscową, którą płacą wszyscy turyści przyjeżdżający do tego miasta.
14: W tym momencie mamy opłatę najniższą w kraju. Zaproponujemy Radzie Miasta zmianę tej stawki. Podatek turystyczny obowiązuje wszędzie na świecie.
17: Mówił Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Już wiadomo, na co pójdą pieniądze z budżetu obywatelskiego Bochni na przyszły rok. Mieszkańcy wybrali 6 projektów małych i 3 duże. Do podziału było prawie 1,5 miliona złotych.
22: Imprezka.
23: Imprezka.
22: Imprezka.
24: I to jest wyjątkowo meczowa imprezka. Zapraszam Was na eskową strefę kibica. Kibicujemy naszym siatkarzom, którzy walczą o półfinał Mistrzostw Europy. Wyciągajcie chipsy, jakieś tam inne przekąski, a ja się zajmę graniem, żebyśmy się za bardzo tym meczem nie stresowali. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Swedish House Mafia, Lickley. To są letnie hity na czasie w Radiu SK. Dzisiaj ostatni dzień lata, ale tylko w kalendarzu, bo SK przedłuża lato. Ja powiem wam tylko tyle, warto słuchać Eski już jutro od rana, bo my nie będziemy witać jesieni, my będziemy przedłużać lato. Od samego rana aż do wieczora będziemy grali wam najlepsze letnie hity na czasie, także bądźcie z nami. A teraz kibicujemy polskim siatkarzom, którzy walczą o półfinał Mistrzostw Europy z Niemcami. No i powiem wam, że dobrze idzie. Prowadzimy 13-11. Trener Niemców przed chwilą aż musiał poprosić o czas, także wróżę szybkie 3-0, mam nadzieję, że to się spełni. No właśnie, a dlaczego wy tego meczu nie oglądacie? Czym jesteście teraz tak zapracowani, że nie możecie tego meczu tak na spokojnie obejrzeć, że nie możecie teraz sobie usiąść przed telewizorem i pokibicować polskim siatkarzom? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego nie możecie teraz obejrzeć tego meczu? A ja gram dalej. Naughty Boy i Sam Smith już teraz.

0: romantyczna i wyciszająca Zalia. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Na ukojenie tych meczowych emocji polscy siatkarze grają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z Niemcami. Jest dobrze, 20-19 prowadzimy. Polscy siatkarze co jakiś czas odskakują na kilka punktów, potem tę przewagę tracą, ale cały czas są na prowadzeniu i to jest najważniejsze. A wy dlaczego tego meczu nie oglądacie, Ada?
1: Nie oglądamy meczu, bo wracamy od okulisty. Nasze wyniki słabe, ale mamy nadzieję, że polscy siatkarze poprawią nasze nastroje. Pozdrawiam.
0: Jak wygrają z Niemcami, to radość będzie większa niż po zwycięstwie na Mistrzostwach Świata. Ada, jako okularnik powiem ci tyle, nawet do tych zaparowanych szkiełek po wejściu do ciepłego pomieszczenia da się przyzwyczaić. A, no i Ada, proponuję jeszcze jedną rzecz. Jak już wrócicie do domu z tego okulisty i włączycie mecz na telewizorze, to i tak miejcie eskę włączoną w tle. To ja wam będę mówił, jaki jest wynik, żebyście się nie musieli wpatrywać w te małe cyferki w rogu ekranu.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
9: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
12: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Bring the beat

0: Seruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Pamiętacie te czasy? Rok 2010. Mundial w RPA i hymn od Shakiry. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Ale dobra, słuchajcie, dajcie spokój z tym mundialem. Teraz siatkówka się liczy. Polscy siatkarze walczą o półfinał Mistrzostw Europy z Niemcami. Jest dobrze, krótko mówiąc. Pierwszego seta wygraliśmy 25-23. W drugim też jesteśmy na prowadzeniu. Teraz mamy plus 5 punktów, słuchajcie. 10-5 Polacy prowadzą w drugim secie. Ale nasza słuchaczka Justyna tego meczu nie ogląda, bo ona ma ważniejsze rzeczy do zrobienia.
1: A ja nie oglądam meczu, bo robię szarlotkę z lodami, także wpadajcie.
0: A to Justynka, nie przeszkadzaj sobie. Śmiało rób tę szarlotkę. Eska ci powie, jaki jest wynik. Domownicy pewnie będą tam krzyczeli z salonu przed telewizora. A ty sobie spokojnie tę szarlotkę rób, bo może jeszcze zdążysz na końcówkę meczu.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Przyłóż ucho, a usłyszysz szum lasu. Dotknij, a poczujesz miękkość tkanin wyrabianych w najlepszych angielskich i włoskich pracowniach. Spójrz, a zobaczysz doskonałość stworzoną rękami wybitnych rzemieślników. Meble z manufaktury mebli. Ręcznie wykonane, wyłącznie pod zamówienie. W oparciu o tradycyjne metody stolarskie i tapicerskie z wykorzystaniem doskonałych jakościowo materiałów. Manufaktura mebli. Na Wojowa, Nowosądecka 27. Kupuj online na www.sklep.manufakturamebli.pl.
3: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Odmień swoje wnętrza na jesień. Sprawdź nasze nowoczesne panele podłogowe oraz eleganckie płytki. Jakość, która zachwyca i ceny, które pokochasz. A co z drzwiami? Mamy to! Solidne drzwi zewnętrzne pełne. Kupisz teraz za jedyne 889 zł. Mało? Dorzucamy do nich profesjonalny montaż za jedyne 698 zł.
7: Mrówka pod rzeczę 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej!
9: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA, warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: I co, zapisałeś się już na studia?
13: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
12: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
13: Brzmi jak miejsce dla mnie.
14: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
15: I po reklamie.

Armin van Buuren w Radiu SK. Polscy siatkarze demolują Niemców. Oni naprawdę nie mają z nami szans. Właśnie wygraliśmy drugiego seta i w ćwierćfinale Mistrzostw Europy prowadzimy już 2-0. Ale teraz szybka zmiana tematu. Słuchajcie, bo ja właśnie wyczytałem, że wystartował najdłuższy rejs pasażerski świata. Trwa ponad rok, 371 dni i w tym czasie odwiedza się 62 kraje i coś takiego kosztuje ponad 500 000 zł. No jak ktoś ma, to wystarczy zabrać urlop i można jechać, prawda? Tylko że tu się pojawia inny problem, słuchajcie, bo weź tutaj teraz namów teściową, żeby przez ten czas się psem zajmowała i kwiatki podlewała.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel, jedne plus jedne gratis.
2: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pods 22 sztuki, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
1: Biedronka.
3: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
4: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
3: I w ekstra cenie, to rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Regulamin na circlek.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
17: Michał Rejduch, witajcie. Majka Jeżowska wystąpi w Nowym Sączu. Koncert artystki odbędzie się w sobotę w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Piosenkarka zaśpiewa swoje największe przeboje razem z chórem Skerco, który działa w pierwszym Elo w Nowym Sączu. Koncert już w sobotę w amfiteatrze. A w piątek warto odwiedzić jedną z dwóch sądeckich uczelni. Zapraszają one na Noc Naukowców. W Akademii Nauk Stosowanych i na Wyższej Szkole Biznesu czekają ciekawe doświadczenia, pokazy, prelekcje i wykłady. Będzie można bliżej poznać nowinki technologiczne. Wstęp bezpłatny.
18: Muzyką się żyje.
19: Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny hit Pray jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął trzecie miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama królowa Mariah Carey. A to jest spora promocja dla polskiej artystki, bo Mariah ma miliony fanów na całym świecie. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 12 na podium. Więcej o tym sukcesie piszemy na sk.pl. Przypomnijmy, Alicja Szemplińska w tym roku zajęła 12 miejsce na Eurowizji. Możemy przedłużyć letnią atmosferę i poczuć się jak na wakacyjnej imprezce na Ibizie. I to bez wyjeżdżania z Polski. Już 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowa impreza, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską aż po Azję. No i w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce.
20: Impreska.
19: A ja teraz gram wam najbardziej aktualny hit świata obecnie, Ostatni Dzień Lata. Oni czekali przez całe wakacje, żeby zagrać ten numer dzisiaj. Gibbs i Igo. Myślę, że wszyscy teraz możemy pomruczeć razem z nimi, przedłużyć lato jeden dzień. SK lato przedłuża, my jesień odwołujemy. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: Ale ona ma piękny, kojący głos. Kaśka Sochacka z Dawidem Podsiadło w Radiu SK. Ale dobra, słuchajcie, spokoju nam wystarczy. Teraz czas na imprezkową nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się na nowościach znamy. Codziennie podrzucamy wam najlepsze, świeże propozycje z różnych stron świata. I teraz kawałek brytyjskiej produkcji od producenta D.O.D., którego możecie z Eski kojarzyć na przykład z takiego hitu. To było Think About Us w duecie z Sonim Foderą. A teraz D.O.D. zrobił swój własny hit. Sam stworzył beat i naprawdę bardzo mu to wyszło. I'll Be There już teraz w Radiu SK. Zaczyna się niewinnie, ale za chwilę wleci dobry bas. Tak na pobudzenie dla naszych siatkarzy, którzy co prawda prowadzą 2-0 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z Niemcami, ale w trzecim secie to Niemcy na prowadzeniu 13-11. D.O.D. już teraz w Radiu SK.

0: Radio SK. Mamy najlepsze hity na czasie na wieczór, przy których można odpocząć po całym dniu i uspokoić się po meczowych emocjach, ale teraz jest moment na świętowanie. Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy rozbili Niemców, nie dali im dojść do głosu. Słuchajcie, po prostu ich zniszczyliśmy, wygraliśmy 3-0. Lekkie problemy były tylko w pierwszym secie, a potem 2 sety do 17. Co prawda w trzecim secie trochę próbowali nas tam ograć, ale polscy siatkarze szybko nadrobili zaległości, a Niemcom, że tak powiem, psycha siadła. No i co tam sąsiedzie, że tak powiem, co sąsiad taki zdenerwowany? Pokonać Niemców zawsze cieszy tak samo, słuchajcie. Niezależnie od tego, jaki to jest etap rozgrywek, to jest zawsze jak wygrać Mistrzostwo Świata.
1: Radio SK. Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renoma Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
8: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Twój stary telewizor już tylko gra na nerwach? Pralka tańczy po łazience, a komputer pamięta czasy dinozaurów. Nie funduj im emerytury w piwnicy. Przywieź elektroodpady do Alumet. Skupujemy od osób prywatnych i firm. Zapewniamy dokumentację BDO, a wszystko legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 570 701 438. Alumet. Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Więcej punktów na www.alumetbiz.pl. Alumet. Nie chomikuj, odzyskuj.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: SK!

Teddy Swims w Radiu SK. Numer idealny na obniżanie wtorkowego ciśnienia. Chociaż teraz krew w żyłach buzuje po tym sukcesie polskich siatkarzy. Wygraliśmy z Niemcami 3-0 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, więc to jest naprawdę dobry wieczór. Ale dlaczego jeszcze? No właśnie, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam dzisiaj wieczorem poprawiło humor? Prawie tak bardzo jak to zwycięstwo polskich siatkarzy. Co jeszcze? Dlaczego ten wieczór jest dobry? Nagrywajcie się na Messengerze Radia SK. Czekam na wasze głosówki. Ja słuchajcie, zapewniam was, że to nie jest moja złośliwość, że to jest czysty przypadek, że ja teraz gram Annę Naklap i Alefarbena, czyli niemieckich artystów, ale to może być na otarcie łez dla naszych sąsiadów.

końca. Wakacyjny hicie rozkaracem na antenie Radia SK w ostatni dzień, w ostatni wieczór lata 2026, bo najbliższej nocy, dokładnie o godzinie 2:06 zacznie się astronomiczna jesień, ale nie u nas, nie w Radiu SK. SK przedłuża lato, letnią atmosferę. Mamy dla Was bardzo dużo wakacyjnych hitów. Polecam jutro słuchać Radia SK od rana do wieczora. Będziemy mieli dla Was najlepsze wakacyjne hity na czasie, żeby przedłużyć letnią atmosferę, żeby ta jesień się nie zaczęła, żeby to wszystko odwołać. A ja Was przed chwilą zapytałem, dlaczego to jest dobry wieczór, co Wam dzisiaj humor poprawiło wieczorem. No i Basia pisze, że przed chwilą wchodzi do pokoju syna, a tam porządek, posprzątane, co się stało, i ona nie rozumie, dlaczego on to zrobił, bo zawsze miał syf. Wiesz co, to ja nie polecam pytać o oceny w szkole, bo to może mieć związek, ale nie musi. Może twój syn po prostu nadepnął na klocek, który był położony gdzieś na podłodze i go zabolało. W każdym razie dobrze wyszło.

0: Każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
2: ludzkie szczątki
1: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
2: Tajemnica, której nie da się zatopić.
1: Już w księgarniach.
3: Twój stary telewizor już tylko gra na nerwach? Pralka tańczy po łazience, a komputer pamięta czasy dinozaurów. Nie funduj im emerytury w piwnicy. Przywieź elektroodpady do Alumet. Skupujemy od osób prywatnych i firm. Zapewniamy dokumentację BDO, a wszystko legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 570 701 438. Alumet. Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Więcej punktów na www.alumetbiz.pl. Alumet. Nie chomikuj, odzyskuj.
4: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
11: I po reklamie.
12: SK Małopolska. Na czasie.
13: Michał Rejduch, zapraszam. Na długie deszczowe wieczory i popołudnia najlepsze może okazać się wyjście do kina. I tak Nowosądecki Helios ma dla nas kilka premier z ostatnich dni. Między innymi to horror Resident Evil. To dla nieco starszych widzów, a ci młodsi mogą wybrać się na Teddy i Magiczna Lampa. Kino pokazuje też Totalną Magię 2 oraz polski dramat Mistyczka. Mamy bilety. Możecie po nie zgłaszać się pod adresem malopolska@sk.pl. A już w sobotę przy Baszcie Kowalskiej koncert piosenek country, na który zaprasza Pałac Młodzieży. Start o 16.
14: Muzyką się żyje.
15: Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka poleciała do Stanów Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też pracuje nad nowymi kawałkami i to naprawdę z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy Węgiel w mediach społecznościowych. A tą legendą, uwaga, jest Jerry Wanda Duplessis, który jest, uwaga, cenionym producentem, który stworzył takie hity jak Hips Don't Lie od Shakiry czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston. A więc słuchajcie, być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. A tymczasem ikona polskiej muzyki Maryla Rodowicz zapowiada trasę koncertową. Artystka ogłosiła serię koncertów pod hasłem Ostatni tak wielki bal. To ma być jej największa w karierze halowa trasa koncertowa. Artystka zdradziła w rozmowie z Radiem SK, że to będzie show, jakiego w jej wykonaniu jeszcze nie widzieliśmy. I choć w tytule przyszłorocznego tournée pojawia się słowo ostatni, to nie oznacza zakończenia kariery. Na scenie obok Maryli Rodowicz pojawią się też goście. Jak udało nam się dowiedzieć, jedną z artystek, które potwierdziły swój udział, jest Julia Wieniawa. Szczegóły i wywiad z Marylą Rodowicz mamy dla Was na sk.pl.
16: Impreska.
17: Impreska.
16: Impreska.
17: SK.
16: SK.
15: A tymczasem przyjemnościami się zajmujemy, bo już wtorek odchodzi powoli. Można odpocząć już 2 minuty po godzinie 20. Dlaczego macie dobry humor, Ania, w tej sprawie?
11: Dzisiaj wszyscy moi uczniowie mieli odrobione zadanie domowe.
15: Ale żeś ich wyszkoliła. Gratulacje, Aniu. Gramy hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć. A jak to u was wygląda? Dlaczego dzisiaj wieczorem macie dobry humor? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Ania przed chwilą. A już teraz z muzyczną głosówką wlatuje Damiano Dawid. To jest wieczór z hitami na czasie.

0: Mówiłem, że będzie letnia atmosfera w ostatni wieczór lata 2026. Dono, Marii Lucenzo w Radiu SK. A teraz czas na chwilę relaksu z nowością.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Esce zaczynają się nie tylko hity, ale też kariery nowych artystów. Odkrywamy wschodzące gwiazdy. Ten artysta jeszcze nie jest popularny w Polsce, ale my coś czujemy, że będzie, bo ma chłopak talent. Nazywa się Dati, pochodzi z Gruzji, a mieszka w Budapeszcie na Węgrzech. I nagrał numer, którego tytuł przypomina jakieś hasło, może PIN do karty bankowej? Chociaż nie, bo to jest 5 cyfr. Po prostu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Już teraz w Radiu SK. A może ktoś teraz nalewa sobie gorącej wody do wanny i planuje tak troszeczkę poleżeć, odpocząć? Myślę, że ten numer będzie pasował idealnie. Dati w Radiu SK.

0: od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Za 28 minut będzie godzina 21. A teraz pozwólcie, że ja trochę zmienię klimat. Uwaga. Tak aktualnie brzmi wyjście w Tatry. Zaczęła się zima i to taka, słuchajcie, prawdziwa. Biała zima ze śniegiem. Dzisiaj w Dolinie Pięciu Stawów było 16 cm świeżego śniegu. Teraz prawdopodobnie jest jeszcze więcej. I tego śniegu jest tyle, że Topr dzisiaj, w ostatni dzień lata, 22 września, ogłosił pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Jeszcze się lato nie skończyło, słuchajcie. Ale spokojnie, jeszcze przyjdzie ocieplenie, jeszcze przyjdzie odwilż, prawdopodobnie w okolicach 24 grudnia.
1: Radio SK. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
6: I po reklamie.
7: SK.

0: Lady Gaga w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie. No i przypominamy, dzisiaj mamy bardzo ważną rocznicę. Słuchajcie, możemy świętować dokładnie 11 lat temu. Od dzisiaj Robert Lewandowski przeszedł do historii światowej piłki nożnej, bo to właśnie 11 lat temu strzelił te słynne 5 goli w 9 minut, gdy wchodził na boisko, Bayern Monachium przegrywał z Wolfsburgiem 0-1 i chwilę później było już 5-1. Przeżyjmy to jeszcze raz.
1: Na pole karne.
0: I wtedy trener Bayernu Monachium Pep Guardiola aż się złapał za głowę. Nie wiedział po prostu, co się dzieje. Wszyscy byli tam w szoku. I do tej pory, słuchajcie, nikomu nie udało się powtórzyć tego wyczynu, żeby strzelić 5 goli w 9 minut. No ale słuchajcie, skoro wtedy Robert Lewandowski to zrobił, to może jakoś mu się uda to powtórzyć. Skoro wtedy to zrobił dla klubu, to może tym razem dla reprezentacji, co? Liga Narodów się zbliża i jest okazja, żeby się wykazać. A my gramy młody rapowy talent, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Robin Schulz i Watermet z Radiem SK. Możecie się odstresować po całym dniu. Za 5 minut będzie godzina 21, a za nieco ponad 5 godzin, dokładnie o godzinie 2:06, zacznie się astronomiczna jesień, więc to są dosłownie ostatnie chwile lata. Ale mam też dobrą informację. My w Radiu SK przedłużamy lato i jutro od samego rana aż do wieczora przez cały dzień będziemy grali najlepsze wasze ulubione letnie hity na czasie, bo SK przedłuża lato.

0: na czasie.
1: Michał Rejduch. Już w piątek kolejna edycja Małopolskiej Nocy Naukowców. Dołączyła do niej Wyższa Szkoła Biznesu z Nowego Sącza.
2: Przygotowaliśmy pokazy rozprawy prawnej, pokazy chemiczne. Można również zobaczyć nowe technologie.
1: Mówił Piotr Plata z WSB NL-u. Również w piątek kolejna sztuka w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. W Miejskim Ośrodku Kultury obejrzycie komedię Wyjście Awaryjne. W rolach głównych m.in. Olga Borys, Tomasz Ciachorowski i Rafał Cieszyński. Spektakle o 17 i 20.
0: SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy powstanie przy szpitalu w Nowym Sączu. Znajdzie się w nim miejsce dla ponad setki pacjentów.
3: W szpitalu planowane jest budowanie zakładu opiekuńczo-leczniczego, który został zaprojektowany na 5 kondygnacji. Będą to 3 piętra, parter i piwnica. Piwnica to będzie przeznaczona na miejsce doraźnego schronienia na około 206 miejsc. Powierzchnia to około 2990 m². Będą także szatnie oraz pomieszczenia techniczne. Parter przeznaczony będzie na ogród zimowy dla pacjentów, to jest około 126 m² oraz gabinety lekarski, pielęgniarski, psychologa, a także część rehabilitacyjną, kuchenną, magazyny, łazienki. To jest około 718 m². Pierwsze, drugie, trzecie piętro przeznaczone będą na sale dla pacjentów. Będą to sale jedno-, dwu- i czterołóżkowe. Budowany zakład będzie posiadał 120 łóżek. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku to będzie, tak planujemy, około 4451 m². Nowy budynek zostanie połączony łącznikiem z budynkiem B na poziomie drugiego piętra. To jest oddział internistyczno-kardiologiczny. Planowane rozpoczęcie inwestycji to jest pierwszy kwartał 2027, to jest ogłoszenie przetargu, a zakończenie całej inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2029. Planowany koszt to jest 63 116 000. Będziemy się starać pozyskiwać środki z budżetu województwa małopolskiego. Będziemy próbować pozyskać środki z funduszy Unii Europejskiej oraz z PFRON. Każdy, który będzie zakwalifikowany do pobycia w tym zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Myślę, że zapotrzebowanie jest bardzo duże. Widzimy to po oddziałach geriatrii, oddziału internistyczno-kardiologicznym. Jak wiemy, mamy społeczeństwo starzejące się, w związku z tym to zapotrzebowanie jest bardzo duże w obecnej chwili.
1: Mówiła rzeczniczka prasowa szpitala w Nowym Sączu Agnieszka Zelek. ZOL ma być gotowy za 3 lata. W sezonie grzewczym są prawdziwą plagą. Chodzi o pożary sadzy w kominach. Dlatego przed sezonem grzewczym warto sprawdzić nasze kominy, radzi Mateusz Górski ze Straży Pożarnej w Nowym Sączu.
4: Jeśli chodzi o sezon grzewczy, na początku na pewno trzeba zauważyć, że sam sposób ogrzewania budynków, zarówno czy jest ono na paliwo stałe, czy na paliwo gazowe, o czym warto zwrócić uwagę, wymaga pewnego rodzaju konserwacji, także urządzeń grzewczych, a także i przewodów kominowych. Warto zauważyć, że w ostatnim czasie zostało opublikowane nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Ona weszła w życie 23 grudnia 2024 roku i właśnie na jej mocy wprowadzono obowiązek montażu autonomicznych czujek dymu oraz tlenku węgla. Oczywiście w tych istniejących już budynkach sukcesywnie te budynki są wyposażane. Te czujki, ale jest to bardzo ważne ze względu na to, że po pierwsze zagrożeniem jest sam gaz i proces spalania w komorze takiego pieca, zarówno też na paliwo stałe, czyli klasycznego ogrzewania, jak wiele budynków jest jeszcze do dzisiaj wyposażonych, ale również też co idzie za tym, jeśli chodzi o ogrzewanie na paliwo stałe, to też często brak konserwacji przewodów kominowych, tak pospolicie zwane czyszczenia komina, powoduje to, że często dochodzi do pożarów sadzy w tychże przewodach kominowych. A często o tym dowiadujemy się od sąsiadów, bo ludzie nie są świadomi, że w ich przewodzie kominowym właśnie zaszedł proces spalania, czy też aż tak intensywnego pożaru wręcz sadzy. No i tak naprawdę zagrożenie wynika też z tego, że taki komin, który jest objęty procesem spalania, często pęka. Do mieszkania przedostają się właśnie toksyczne gazy, m.in. tlenek węgla, który, jak wiemy, jest bezwonny. Nie można jego zapachu stwierdzić, nie można go zobaczyć, więc tak naprawdę pierwsze negatywne objawy zdrowotne świadczą o tym, że gdzieś mieliśmy kontakt z tym, jakże dzisiaj, zabójczym gazem, jakim jest tlenek węgla. Czujka, jeśli jest, są różne oczywiście dostępne na rynku czujki. Można wyposażać się w czujki często dwugazowe. Są to czujki ewentualnie, które badają obecność, czy wskazują obecność tlenku węgla. Oczywiście jest to, są tam różne mechanizmy zadziałania tej czujki. Najczęściej są to jakieś tam mechanizmy spalania katalitycznego, natomiast to już są jakby zbyt skomplikowane, uważam, rzeczy, o których warto tutaj mówić. Natomiast dla każdego wiedza jest najważniejsza taka, że po zamontowaniu tej czujki, oczywiście co bardzo ważne, sprawdzeniu poprawności jej działania, a każda czujka wyposażona jest w taki test, który pokazuje, że czujka działa prawidłowo. Bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na zasilanie tejże czujki. Pamiętajmy, że baterie, jakimi są wyposażone, też się rozładowują, co też jest bardzo częstą przyczyną zadziałania tych czujek. I oczywiście taka czujka po uruchomieniu, zawieszeniu w miejscu newralgicznym, czyli w bezpośrednim otoczeniu, można taką czujkę też zamontować w łazience, czy po prostu tam, gdzie przebywamy. Taka czujka po stwierdzeniu obecności tlenku węgla, jeśli mówimy tu o czujce na obecność tlenku węgla, po uruchomieniu wydaje bardzo głośny, akustyczny dźwięk. Wtedy należy upewnić się, czy aby na pewno przeprowadzaliśmy w ogóle w domu proces ogrzewania, czy zaistniały zdarzenie, które może powodować wytworzenie się tlenku węgla. Oczywiście z takiego mieszkania należy wyjść i powiadomić służby. Wtedy na miejsce przyjedziemy my, jako funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, bądź też na terenach wiejskich są to często ochotnicy, którzy już dzisiaj wszyscy posiadamy mierniki wielogazowe. Jesteśmy wtedy w stanie dokładnie stwierdzić, czy aby na pewno jest ten gaz, czy jakiś inny, czy jest jakieś inne zagrożenie, czy po prostu zdarzenie wynika z rozładowanej baterii. I wtedy takie mieszkanie jest przewietrzane, no i często wymaga to już wizyty kominiarza, bądź też serwisu. W skali roku trudno mi powiedzieć, bo na chwilę obecną nie dysponuję aż taką statystyką, ile zdarzeń jest potwierdzonych z czujek. Natomiast z doświadczenia można stwierdzić, że na pewno połowa zdarzeń wynikających z zadziałania takiej czujki to jest zdarzenie wymagające interwencji. Natomiast niestety, no tak jak każdy gaz, jak każda trucizna, czad, czy tlenek węgla, pospolicie czad nazywany, działa tak, iż w małych ilościach dopiero po dłuższym okresie ekspozycji my odczuwamy skutki zdrowotne. Natomiast bardzo często trafiają nam się zdarzenia, gdzie dochodzi już do zasłabnień w łazienkach, gdzie stężenie tego tlenku jest tak duże, że wystarczy dosłownie parę minut, parę sekund, żeby to skutki zdrowotne były poważne. Zakup czujki na dzień dzisiejszy uważam, że jest taką koniecznością. To może nam uratować życie, a naprawdę nie kosztuje dużo. Zwłaszcza, że taką czujkę można nabyć zarówno przez internet, jak też w sklepach stacjonarnych. Oczywiście tych producentów jest mnóstwo. Warto też przed zakupem takiej czujki poczytać opinie, komentarze, jakby szerzej zasięgnąć. No bo nie zawsze każdy, jak to z każdym dostępnym na rynku produktem, wszystkie są dobre. Natomiast myślę, że tutaj jakby szersza literatura we własnym zakresie gdzieś na internecie, czy poczytania, bądź też opinie sąsiadów, myślę, że to tutaj pozwoli dokonać słusznego wyboru.
1: Jeżeli zauważymy, że w kominie palą się sadze, należy szybko zadzwonić pod numer alarmowy 112. Warto też w domach montować czujki dymu oraz tlenku węgla. Pierwszy w historii uczelni kierunek doktorski uruchamia Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu. Od października ruszą tu studia na specjalności nauki o zarządzaniu i jakości.
5: Przyznanie praw do nadawania stopni naukowych to jedna z najważniejszych przełomowych, można powiedzieć, wydarzeń, które spotkają nas w tych 35 latach. No i w lipcu pod koniec otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu tak zwanej kategorii naukowej, uprawniającej właśnie do podjęcia studiów doktorskich na naszej uczelni. No i taki program uruchomiliśmy od 1 października. Na razie jest 24 miejsca. Już mogę powiedzieć, że po tygodniu tak naprawdę promowania tego programu mamy już te miejsca zapewnione, ale można się zgłaszać jeszcze przez ponad tydzień. Wybierzemy po prostu najlepsze osoby, 24 miejsca mamy na do pierwszej edycji.
6: Na jakim kierunku?
5: Doktoraty czy stopnie prowadzi się w dyscyplinach naukowych. Jest to troszeczkę inaczej, no ale ta dyscyplina, która nazywa się nauki o zarządzaniu i jakości, jest związana z naszym najstarszym kierunkiem, czyli zarządzanie.
7: Czy to jest tak, że osoby, które przyjdą na ten kierunek, które zdecydują się na takie studia, będą musiały, nie wiem, zrezygnować z pracy? Czy te studia będą organizowane w taki sposób, że nie będą wpływały na karierę?
5: Znaczy, oprócz ogólnego uświadomienia sobie, że taki doktorat to zabiera sporo czasu i to na pewno będzie wywierało wpływ na życie rodzinne i życie zawodowe studentów, no bo dzień ma tylko 24 godziny, a tu jest dosyć dużo pracy, no to jeżeli chodzi o takie zajęcia, gdzie się spotykają, to zaprojektowaliśmy te zajęcia weekendami, czyli tak, żeby było jak najwygodniej. Jest duża część programu jest w trybie online, więc też nie wymaga aż tak częstego pobytu w Nowym Sączu. No ale są też inne obowiązki. Studenci muszą być przygotowani, że wezmą udział na dalszych latach w konferencjach naukowych, to też jest czasochłonne. Tak? Trzeba się do tego przygotować, wystąpić, więc na pewno jest to duży wysiłek. Jest to duży wysiłek od strony studenta i ten wysiłek oczywiście intelektualny, ale też taki logistyczno-czasowy. Dla nas oznacza, że weszliśmy, można powiedzieć, do grupy uczelni, które ładnie nazywają się uczelniami akademickimi. No i więcej wysiłku, więcej energii skierujemy w badania naukowe. No bo te doktoraty, które tutaj, miejmy nadzieję, w ciągu tych trzech lat i następnych będą powstawały, będą wspierały nasze programy badawcze, które mamy, a te programy badawcze z drugiej strony są oczywiście silnie związane z praktycznym aspektem zarządzania. Ja osobiście mam nadzieję, że do tych programów badawczych i do tych doktoratów włączą się aktywnie nasze firmy, znaczy nasze regionalne firmy, no bo one będą miały możliwość, żeby ktoś dogłębnie zbadał jakiś problem, z którym się spotykają, albo coś nowego wymyślił.
7: Czy w związku z tym, że uczelnia staje się teraz poprzez ten kierunek doktorski uczelnią akademicką, planujecie zmienić nazwę?
5: Tak, tak. Mamy plany. Oczywiście to nie jest łatwe, bo nie chcemy zapomnieć o 35-letniej historii, więc ta nazwa musi wskazywać na historię, no i też pokazywać, że jesteśmy tą uczelnią akademicką, więc w tym momencie pracujemy intensywnie nad tym, jaka ta nazwa, jaki ten, można powiedzieć, cały branding powinien być.
7: Kiedy będziemy mogli poznać tę nową nazwę?
5: Ja myślę, że w najbliższych dniach, przed 1 października, może się uda. Tak. No, remont, tak wprost powiem, no nie jest bezpośrednio z tym związany, bo remont trzeba odpowiednio wcześniej zaplanować, a wtedy jak planowaliśmy, to nie wiedzieliśmy, że spotka nas to wyróżnienie. No ale oczywiście studiowało się będzie wygodniej dla wszystkich, również dla studentów, dla doktorantów.
7: Jakie to zmiany będą?
5: To są nowe, oprócz odświeżenia wyglądu całej uczelni, to są nowe laboratoria, nowe możliwości, które właśnie będzie można wykorzystywać przy doktoratach. Wiadomo, że te laboratoria są związane i z technikami elektronicznymi, cyfrowymi, tymi najbardziej na topie, jak i też takimi bardziej tradycyjnymi. Także myślę, że będą one służyły właśnie między innymi nie tylko studentom tradycyjnym, ale też doktorantom.
7: Panie rektorze, jeszcze chciałem zapytać o nowy rok akademicki, bo to już można powiedzieć zapasem za 2 tygodnie, 1 października rusza. Jak nabór w tym roku?
5: Jeżeli chodzi o naszą uczelnię, to ten nabór jest dosyć podobny jak w ubiegłych latach, więc utrzymamy liczbę studentów, zainteresowanie jest bardzo duże. To cieszymy się, że możemy tak ze spokojem patrzeć w przyszłość, bo wiemy, że uczelnie w Polsce generalnie stoją przed obliczem no, zmian demograficznych, zmian strukturalnych. No i nie jest tak wcale łatwo przetrwać.
6: Na pierwszy rok, jakie to są liczby studentów?
5: To będzie kilka tysięcy studentów, około 3,5 do 4 tysięcy studentów. No my też, trzeba pamiętać, mamy dużo krótszych programów, więc ta rotacja u nas jest dosyć duża.
6: Taki kierunek, który cieszy się największym zainteresowaniem podczas rekrutacji, to?
5: No w tym momencie chyba największym zainteresowaniem cieszy się, no jak w całym kraju, psychologia i specjalności, które oferujemy. Przygotowujemy się do takiego, można powiedzieć, w przyszłym roku do takiej specjalności mocno wiążącej informatykę i psychologię. Myślimy, że to będzie przebój, a w tym roku inżynier AI to jest bardzo dużym zainteresowaniem, ale też na zarządzaniu te tradycyjne rzeczy wzbogacone, bo niekoniecznie musi się tak specjalność nazywać. Nie wiem, sztuczna inteligencja albo cyberbezpieczeństwo, ale patrząc na program, co jest w środku, no to staramy się odświeżać wszystko, tak? No bo narzędzia, których używamy na co dzień, czy będziemy używać w pracy, jeżeli ktoś jest trochę młodszy, no one się zmieniają, więc my też musimy przewidywać, a co najmniej nadążać za trendami.
1: Mówił rektor WSB Dariusz Woźniak. Mamy gościa w studio. Chciałbym zacząć tak trochę inaczej niż zwykle, jak zaczynam z tobą rozmowę, od cytatu posta, którego wrzuciłaś na Facebooka. Po kilku programach telewizyjnych, szansach, wzlotach i upadkach dopiero teraz wiem, jaką muzykę chcę tworzyć. Na 40 urodziny w przyszłym roku zrobię sobie prezent. Płytę wyprodukowaną przez najlepszego producenta muzycznego. Ewa Nowel jest moim i waszym gościem. No to opowiedz o tym, co to w ogóle za plan masz.
8: Tak, w przyszłym roku 40 urodziny i nawiązałam współpracę ponad 3 lata temu właśnie z BRK, z Bartkiem Kochankiem. Jeździłam do Opola ponad 3 lata, tworzyliśmy tą płytę właśnie w takim jego zaciszu w studiu Kurnik. Do współpracy zaprosiłam Jamala, który napisał tekst właśnie do tej piosenki Dobrze nam jest, i ta płyta miała być w tym roku, ale po prostu się nie wyrobię. Tak, a chciałabym Państwu pokazać kilka utworów jeszcze z tej płyty, więc dopiero w przyszłym roku, i akurat tak się składa, że na swoje 40 urodziny będzie ta moja płyta. Moje dziecko, debiutancka płyta po 15 latach bycia na scenie.
1: No właśnie, bo myśmy przed rozmową jeszcze raz sobie rozmawiali za kulisami, jak to jest z tym, że ty robisz teraz debiutancką płytę, jak na rynku jesteś już tyle czasu, nagrałaś tyle piosenek i nawet wręczałaś mi jedną płytę, ale to były kolędy.
8: Tak, to były kolędy, które wydaliśmy w tamtym roku z Krystianem Jaworzem. No a teraz wreszcie, do tej pory singlowałam. Singlowałam, koncertowałam i szukałam chyba swojego gatunku, szukałam swojego miejsca, aż w końcu znalazłam Bartka, który zupełnie jakby otworzył dla mnie nową ścieżkę muzyczną, inną, ale taką, którą ja bardzo lubię i w której też się dobrze czuję.
1: A jesteś tutaj też dlatego, że pojawił się w miniony piątek, 18 września, nowy singiel promujący tę płytę. Opowiedz o tym, co to jest za kawałek, co to za utwór.
8: To jest utwór Dobrze nam jest i właśnie Mioduszewski Tomasz, czyli Jamal, napisał tekst, Bartek wspólnie z Kubą Witorajem i ze mną zrobiliśmy muzykę i ten utwór opowiada o tym, że pomimo tego, że czasami w życiu jest różnie i mamy różne zmagania i z drugą osobą też często się kłócimy i że nie jest tak kolorowo i różowo, to jednak warto odnajdywać tą ścieżkę do siebie nawzajem i stwierdzić pod koniec dnia, że dobrze nam jest ze sobą, pomimo jakby różnych przeszkód.
1: Do tej pory sama pisałaś tekst do swoich piosenek.
8: Tak, ale też korzystałam. Na przykład z Ewą Borcz pisałyśmy wspólnie, albo napisał mi Michał Zabłocki też tekst jeden, więc tak trochę pisałam sama, trochę z kimś współpracowałam. Teraz oddałam w ręce Jamala właśnie ten tekst.
1: Ta piosenka Dobrze nam jest w ogóle jakby zupełnie inna niż te utwory, te kawałki, które ty do tej pory grałaś, ty do tej pory pisałaś. Wchodzisz w taki mocny pop, można powiedzieć?
8: Tak.
1: W taką muzykę, która teraz jest w streamingach, teraz jest na topie. Skąd taka zmiana, Ewa?
8: Stwierdziłam, że chciałabym dotrzeć do większego grona odbiorców i tym bardziej, że pop zawsze był mi bliski, ale nie taki pop miałki, tylko pop z górnej półki, tak bym to nazwała, bo ja się wychowałam na Michaelu Jacksonie, na Whitney Houston. To są jakby moje korzenie. Britney Spears też słuchałam swego czasu. Spice Girls, Backstreet Boys, to są jakby moje millennialsowe upodobania muzyczne i na tym się wychowałam. I bardzo mi się to podobało. Potem stwierdziłam, że nie, no ja takich rzeczy chcę robić coś wyższego, więc takiego wzniosłego, więc poszłam bardziej w stronę takiej alternatywy, muzyki dla muzyków trochę. Właśnie nie wszyscy to rozumieli, nie każdy się w tym czuł dobrze i też nie wyobrażałam sobie śpiewać tych utworów, które do tej pory wypuszczałam gdzieś na przykład na Dniach Miasta, prawda? Bo to są ciężkie utwory, takie bardziej do posłuchania niż do pobawienia się na Dniach Miasta na przykład, prawda? I dlatego stwierdziłam, kurczę, no muszę dojść do tych ludzi jakąś inną drogą. Wyżyłam się artystycznie, a teraz po prostu stwierdziłam, że troszeczkę pójdę w coś lżejszego.
7: I też lżejszy jest, można powiedzieć, ten teledysk do tej piosenki. Gdzie on został nakręcony?
8: On został nakręcony w Opolu, właśnie tam u Bartka, bo Bartek Kochanek też jest odpowiedzialny za właśnie stworzenie tego teledysku. Pojechałam razem z Agatką Kmak, która jest moją wizerzystką, wymalowała mnie pięknie i pojechałyśmy razem. Ona tam bardzo dużo mi pomagała podczas tego teledysku. Pozdrawiam ją bardzo gorąco i nagrywali w Opolu, właśnie na takim starym blokowisku, ale też na placu zabaw. Ten teledysk jest taki, taki zabawowy.
7: To nie jest tak, że też chciałaś uderzyć w to nasze pokolenie, żeby przypomnieć trochę poprzez ten teledysk ludziom to, że no, myśmy spędzili czas na trzepakach. Ten trzepak po prostu był takim miejscem spotkań, miejscem zabaw, nie wiem, pierwszych miłości, rozterek, kłótni.
8: Dokładnie, tak. Ja w ogóle sama mieszkałam w domu prywatnym, ale przy blokowisku i tam właśnie na trzepaku z dziećmi spotykaliśmy się, bawiliśmy się tam i to mi też przypomniało moją młodość, a teraz już jako dorosła, prawie 40-letnia, siedzę sobie na tym trzepaku, ale w szpilkach.
7: Wiemy już, że w przyszłym roku premiera twojej najnowszej płyty, dwa single już wydane, w marcu, kwietniu były Kobiety, o ile dobrze pamiętam.
8: Tak, w maju.
7: W maju. Teraz Dobrze nam jest. Jeszcze coś planujesz
8: już
7: w tym
8: zdradzę
7: roku?
8: Państwu w zasadzie, bo już mamy nagrany teledysk, więc mogę już to powiedzieć. Zaprosiłam Marikę do współpracy, mamy nagrany teledysk, który był nagrywany w Warszawie, na takim jakby tarasie widokowym. No, cudownie mi się współpracowało z Mariką i ona dodała do tego utworu, który uważałam, że już jest naprawdę bardzo dobry, jeszcze takiego swojego smaczka i tak zaśpiewała, że to jest mój ulubiony fragment tego utworu. I już nie mogę doczekać, kiedy Państwu go będę mogła zaprezentować, a za 6 tygodni będzie premiera, około 6 tygodni.
7: W ogóle ten rok chyba dla Ciebie jest takim dobrym rokiem, jak obserwując Twoje media społecznościowe i
8: bo też się
7: relacjonujesz
8: chyba
7: to, co się dzieje w Twoim zawodowym życiu.
8: Chyba bardziej po prostu się teraz skupiłam też, żeby Państwu pokazać to, jak wygląda na co dzień moje życie, ale też właśnie dużo pokazuję rzeczy muzycznych, tak żeby Państwo mogli mnie bardziej poznać.
7: A jak wspominasz to ostatnie spotkanie z panią Ireną Santor?
8: Och, cudownie.
7: Gdzie zabrałaś Ritę?
8: Tak, zabrałam Ritkę. No to było dla chyba nas wszystkich bardzo wzruszające spotkanie. Pani Irena, przecudowna kobieta i tyle miłych słów znowu od niej usłyszałam, bo śpiewałam po raz kolejny jej utwór i to był dla mnie ogromny stres, bo przed panią Ireną śpiewać pani Ireny utwór, no to jest stres, ale drugi też śpiewałam swój, Baby Blues, ten pierwszy singiel. No i to było coś niesamowite przeżycie.
7: Bo to jest też chyba taka ciekawa historia związana z panią Ireną, bo ty brałaś udział w odcinku Szansy na sukces, gdzie ona była właśnie bohaterką, śpiewałaś jej piosenkę z Ritą w brzuchu jeszcze, tak?
8: Tak, i potem w finale, bo pani Irena mnie wybrała jako wygraną odcinka i potem w finale już byłam w 7 miesiącu, no i pani Irena też tak mi powiedziała wtedy, tylko Ewka, proszę cię, wyślij mi jak urodzisz, wyślij mi zdjęcie tej dziewczynki. No i faktycznie potem skontaktowałam się z menadżerką z Szansy na sukces, która miała kontakt z panią Ireną i potem pani Irena wysłała mi gratulacje, więc to było bardzo miłe. I teraz, kiedy Vistula Sounds festiwal zaprosił mnie, żeby zrobić właśnie niespodziankę pani Irenie, to stwierdziłam, że muszę zabrać Ritę i muszą się poznać, żeby ta klamra się, tak jakby ta historia tak pięknie domkła.
7: Niesamowite spotkanie chyba.
8: Tak, bardzo, i Ritka też przeżywa, mimo tego, że ona ma 4 latka, to ona wiedziała, że jedzie spotkać się z panią Irenką. Ją to też kosztowało dużo stresu. Widziałam właśnie, że też przeżywała bardzo.
7: Słuchaj, zbliżasz się do tej magicznej liczby 40. Ty już powiedziałaś, zresztą to w mediach społecznościowych napisałaś, nie jest to jakaś żadna tajemnica.
8: Oczywiście.
7: Magiczna, właśnie, czy to będzie dla ciebie magiczne? Jak ty do tego podchodzisz?
8: Myślę, że to będzie kolejny etap w życiu, już taki dojrzały, chociaż ja w duszy się ciągle czuję tak na 27, 28, nawet czasami troszkę mniej. Z jednej strony to jest tylko liczba, a z drugiej strony jednak uważam, że to już będzie takie wkroczenie w pewien nowy etap i życia, i twórczości. Może będę jeszcze bardziej pewniejsza siebie i może będę dostanę takich sił jeszcze większych właśnie, że po 40 przecież życie się zaczyna podobno. Więc czekam.
7: No to poczekajmy. Razem w takim razie życzę ci dużo sukcesów, Ewa, a
8: dziękuję
7: tymczasem
8: bardzo.
7: Jeżeli chcecie posłuchać i zobaczyć najnowszy teledysk do singla, do najnowszego singla Ewy Nowel, dobrze nam jest, wskakujcie na YouTube'a i słuchajcie na Spotify, bo tam też ten utwór jest, a my czekamy oczywiście na kolejny singiel, no i w przyszłym roku na płytę.
8: Tak, dziękuję bardzo i można mnie dodawać do playlist, można komentować, to jest bardzo miłe potem, jeśli czytam takie komentarze od Państwa.
7: Ewa Nowel była naszym gościem, dzięki za rozmowę, do zobaczenia.
8: Dziękuję, do zobaczenia.
7: Rok temu zorganizowali konkurs międzyszkolny, w tym roku chcą zachęcić do zabawy szkoły średnie z całej Małopolski. Mowa o zespole szkół elektryczno-mechanicznych z Nowego Sącza, którego uczniowie organizują mistrzostwa w grze GeoGuessr. To edukacyjna gra komputerowa, w której gracze odgadują swoje położenie na podstawie obrazów z Google Street View.
9: Zgłoszenia już trwają, codziennie otrzymujemy zgłoszenia od szkół z całego województwa Małopolski. Jest bardzo duże zainteresowanie konkursem, widać to też na naszych social mediach.
7: Ja chciałbym, żebyś mi opowiedział tak ogólnie jeszcze w ogóle, skąd ta gra się u was tutaj w szkole wzięła, bo ja pamiętam, że w zeszłym roku konkurs był tutaj szkolny, ale teraz już rozrastacie się nawet na całe województwo.
9: Sam konkurs wziął się od uczniów. No, to była nasza inicjatywa. Myśmy wyszli z inicjatywą właśnie do pani Chronowskiej, do naszej nauczycielki geografii. Pomysł pani się spodobał, no i najwyraźniej uczniom po całym Nowym Sączu i już teraz po całej Małopolsce się nasz pomysł podoba, także chętnych mamy bardzo dużo, bo u nas w szkole jest to przeważnie zawsze powyżej 100 osób.
7: A w tym roku też uderzacie w szkoły z całego województwa.
9: Tak, no, do wszystkich szkół w Małopolsce piszemy i jest bardzo duże zainteresowanie. Uczniowie po całej Małopolsce też do nas piszą, że to jest bardzo fajna inicjatywa i chętnie biorą w niej udział.
7: A o co chodzi w całej grze?
9: To GeoGuessr jest to gra geograficzna, w której gracze próbują wywnioskować miejsca na podstawie zdjęcia z Google Street View. Gra oferuje różne tryby, na przykład single player, czyli tryb jednego gracza, ale także tryb wieloosobowy. Gra została opisana jako narzędzie edukacyjne do geografii. Pozwala uczyć się graczom różnych cech, nie tylko geograficznych, ale także kulturowych. Na przykład można rozpoznać państwo po tablicach rejestracyjnych pojazdu albo no po roślinności. Sam aspekt rywalizacji też wpływa na to, że uczniowie chętniej uczą się geografii przez to, że mają motywację do stawania się lepszym w tą grę.
7: Panowie, was zapytam, jak to jest z tą grą, bo ona chyba staje się coraz bardziej popularna, prawda?
10: No oczywiście, że tak, gra GeoGuessr ogólnie wśród młodzieży staje się coraz bardziej popularna ze względu na swoją może prostotę, a także na wiedzę, którą można z niej wyciągnąć.
7: To Czemu ty w nią grasz?
10: Gram w nią dlatego, że chciałbym rozwijać swoje pasje, ale także po prostu dowiedzieć się coraz więcej o różnych krajach czy kulturach, a także ich.
11: Tak zacząłem niedawno grać w grę, gdyż byłem ciekawy rywalizacji na temat geograficzny.
7: Od czego trzeba zacząć, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy na przykład chciałby spróbować sił w tej grze? Jak zacząć w ogóle?
11: Na pewno trzeba chcieć zacząć grać w grę, szukać na stronach internetowych poradników, jak odnajdywać się w danych państwach, obszarach. Tak samo na YouTube jest pełno poradników, na przykład od Słona Gambita lub Grafa, którzy grają w te gry i pokazują ciekawostki.
7: A tobie ona w jakiś sposób pomogła w nauce geografii, ta gra?
11: Dzięki grze lepiej odnajduje się w mapach politycznych i fizycznych.
7: Można się zgłaszać już, rejestrować się. Jak w ogóle to zostało podzielone, na jakie etapy?
9: Teraz jesteśmy w trakcie etapu szkolnego. Szkoły dostały na swoje skrzynki mailowe link do rejestracji. Tam mogą zgłaszać swoją chęć udziału. I każda szkoła przeprowadza u siebie swój etap szkolny i nam zgłasza 3 kandydatów. Potem z tych 3 kandydatów przejdziemy do etapu rejonowego, gdzie powiaty zostały podzielone na 5 rejonów, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Z każdego rejonu wyjdzie 3 uczniów, którzy będą reprezentować dany rejon. Potem mamy taki złoty bilet, gdzie najlepsza osoba, która się nie dostała bezpośrednio z rejonu, z etapu rejonowego, ma szansę dostać się do finału. To będzie 16. osoba, która dostanie się do wielkiego finału. No i wielki finał będzie się odbywał na auli w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Tam 16 najlepszych graczy zmierzy się ze sobą, gdzie wyłonimy mistrza Małopolski GeoGuessr 2026.
7: Pytanie jeszcze do pani jako koordynatorki, czy podobnie jak w poprzedniej edycji też uczestnicy spotkają się z gośćmi specjalnymi, którzy w tę grę grają od dawna i tak naprawdę mają ją w jednym palcu?
12: Tak, będą goście specjalni, już tacy z nami zaprzyjaźnieni, czyli Graf i Swan Gambit, którzy nam towarzyszą też w promocji naszego wydarzenia. Będą też jeszcze na Wyższej Szkole Biznesu w auli zaproszeni goście podróżnicy, którzy będą propagować to wydarzenie. I będzie też jeszcze zespół, który będzie propagował cyberbezpieczeństwo, czyli takie bezpieczne korzystanie z sieci dla młodzieży.
1: Mówili uczniowie Sądeckiego Elektryka i nauczycielka Anna Chronowska. Do zawodów można się zgłaszać do połowy października. Podzielone one będą na etapy szkolne, powiatowe i finał wojewódzki, który zaplanowano w marcu w Nowym Sączu. Można już zgłaszać seniorów do programu Karty Dobra. Realizuje go Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza. O szczegółach mówi Julia Sadłoń z Sursum Corda.
13: Program Karta Dobra jest programem z zakresu pomocy społecznej. Polega on na tym, że mamy 400 kart przedpłaconych do sieci sklepów. Każdy z nich doładowuje się co miesiąc kwotą 230 zł. I środki te można wykorzystywać przez 10 miesięcy, począwszy od 1 października, skończywszy na 31 lipca. Jest to program skierowany dla seniorów, organizowany i finansowany przez Fundację Biedronki z Warszawy. My jako Stowarzyszenie Sursum Corda jesteśmy partnerem Biedronki tutaj właśnie na terenie głównie Sądeczyzny, czyli miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego. Natomiast jeżeli chodzi o Kartę Dobra, to jesteśmy też w stanie objąć pomocą seniorów w wyjątkowych sytuacjach, nawet na terenie województwa małopolskiego. Ten program jest skierowany, tak jak już wspomniałam, głównie do seniorów powyżej 65 roku życia. Natomiast jeżeli ktoś korzysta już w poprzednim roku z karty i ma skończone 60 lat, też jesteśmy w stanie go zakwalifikować i Fundacja Biedronki pozwala na takie wyjątki. W bardzo też wyjątkowych sytuacjach jesteśmy w stanie zakwalifikować kogoś młodszego, natomiast trzeba spełnić określone warunki i musi też być wydana na to zgoda fundacji. Głównym kryterium też jest dochód, ponieważ jest to program, jak już wspomniałam, z zakresu pomocy społecznej. W pierwszej kolejności będziemy kwalifikować seniorów, których dochód netto nie przekracza 1960. Natomiast jeżeli mam seniorów, którzy mają troszkę większe te dochody, no to też jeżeli będą nam w stanie wykazać, że ich dochód rozporządzany jest mniej więcej właśnie w granicach 1500 zł, no to jesteśmy w stanie też go zakwalifikować.
7: A ilu seniorów możecie w tym roku zakwalifikować do tego programu, w tej edycji?
13: W tej edycji, tak jak w poprzedniej, możemy zakwalifikować 400 seniorów. Zgłoszenia przyjmujemy na naszej stronie internetowej Stowarzyszenia Sursum Corda w zakładce Pomoc Seniorom. Nie jesteśmy w stanie określić, do kiedy potrwa rekrutacja, ze względu na to, że startujemy dzisiaj i rekrutacja potrwa, dopóki nie wydamy wszystkich 400 kart. Na pewno cały przyszły tydzień jesteśmy pewni, że ta rekrutacja będzie trwała, a później będziemy na bieżąco informować na naszych stronach internetowych i też w social mediach.
7: Na jakie zakupy seniorzy mogą przeznaczyć te pieniądze, które są na tych kartach?
13: Pieniądze z karty mogą być dedykowane w jednym z najpopularniejszych dyskontów w Polsce. Można je przeznaczyć na zakupy spożywcze, na chemię. Nie można z nich zakupywać oczywiście alkoholu, papierosów, doładowań do telefonów oraz takich tekstyliów w większości.
7: Dużym zainteresowaniem w zeszłym roku ten program się cieszył?
13: Jeżeli chodzi o nasz region, to tak. W tamtym roku wydaliśmy wszystkie 400 kart. Finalnie zakończyliśmy z wynikiem 40, jeżeli żeby nie skłamać, kart, które udało nam się wydać. Zgłoszeń też mamy dość sporo, dlatego jeżeli znacie Państwo kogoś, kto mógłby takiej pomocy potrzebować, to zachęcamy do zgłoszeń.
7: Widać, że te osoby z roku na rok się powtarzają, że to są ci sami uczestnicy tego programu?
13: W dużej części są to uczestnicy, którzy są objęci programem od lat, natomiast co roku też zgłaszają się nowi, co pokazuje, że ten problem jednak nie znika i że ten program jest potrzebny.
1: Szczegóły tego, jak zgłosić seniorów, znajdziecie na stronie sk.pl. Prace uczniów małopolskich szkół ozdobiły kolejne pomieszczenia szpitala w Nowym Sączu. Tym razem kilkanaście kolorowych obrazów pojawiło się na ścianach poradni onkologicznej, mówi zastępca dyrektora Bogusław Latacz.
14: Witam Państwa na wystawie pokonkursowej, właściwie na może już ostatecznym miejscu, gdzie te prace zawisną. Konkurs był zorganizowany pod tytułem Magia Lotu. Brały udział całe rodziny, dzieci. Tutaj mamy twórców. To są chyba osoby najważniejsze w tym momencie dla nas. Ważne jest, żeby w takich miejscach, gdzie ludzie z reguły spotykają się nie z powodów jakiejś wielkiej radości i wielkich wyobrażeń, mieli możliwość oderwania się, spojrzenia na coś zupełnie innego i przestania myśleć o chorobach, z którymi tutaj przyszli. Bardzo się cieszę, że ta inicjatywa zaistniała i mam nadzieję, że będziemy kontynuować tą współpracę.
15: Moi kochani, to jest już trzecia nasza wystawa taka na stałe w szpitalu. Mamy zamiar zrobić tego jeszcze bez liku, ile się da, bo mamy takich twórców wspaniałych, którzy naprawdę są nadzieją dla plastyki, dla sztuki, dla czytelnictwa, dla wszystkiego, co piękne. Mam takie skojarzenie, bo temat i główny temat to jest magia lotu. A magia lotu to jest nic innego jak odwaga i piękno. To są dokładnie te same słowa, to samo tak przetworzone. I teraz w tym szpitalu pojawiła się ta odwaga i to piękno. Piękno to, co widzimy, a odwaga to, że tu ludzie przychodzą leczyć się i to, że są tu lekarze i cały zespół, który ma tą odwagę właśnie pomagać nam wszystkim, ludziom, którzy tutaj są. A ci, którzy tu przychodzą, to mają jeszcze możliwość zobaczenia tego piękna, właśnie tych obrazów i wszystkiego, co dotyczy jak gdyby zdrowia człowieka, no bo jak jest piękno, to jest i zdrowie. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim dziękuję, no przede wszystkim tutaj dyrektorom Sokoła, Andrzejowi Zarychowi, bo przecież on jest jakby głównym organizatorem tego konkursu. Tutaj mamy pilotów z Krakowa, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, który też już od paru lat z nami jest. No i oczywiście to czytelnictwo z panią dyrektor na czele, która chyba najwięcej książek przeczytała, jak fama mnie się, tak? tu. No i oczywiście wszyscy pozostali, a najbardziej no to mamusie, które tutaj są. Gdzie te mamusie? A tu są mamusie. No właśnie, które, dzięki którym dzieci są dzisiaj mobilizowane dodatkowo, bo przecież te prace są robione w domach niejednokrotnie. I no, te pomysły się mieszają, dorosłych ludzi i młodych. Także że jest to taki cudowny punkt bajkowy, który zostaje przeniesiony i ta wyobraźnia, która tutaj drzemie w tych obrazach, no zostaje przekazana i rusza wręcz, bym powiedział, wyobraźnię wszystkich, którzy na to patrzą. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Media wam bardzo dziękuję, dlatego, bo dzięki wam to się rozprzestrzenia i patrzą na to młodzi ludzie, patrzą rodzice i zachęcają do następnych konkursów. Także otwieramy następny oddział tu z panem dyrektorem. Już ustaliliśmy, że tych braków już będzie coraz mniej, oczywiście na korytarzach. Jeszcze raz bardzo dziękuję i oddaję głos tutaj pani dyrektor.
13: Dziękuję bardzo. Kolega, odkąd otrzymał, Stanisław Szarek, odkąd otrzymał Order Uśmiechu, szerzy tą dobrą energię. Dla mnie jako dyrektora Biblioteki Pedagogicznej jest niezwykle ważne to, co się wydarzyło, bo dla nas ważny jest zdrowy czytelnik. Więc bardzo dziękuję twórcom, bo przyczyniają się do tego, żeby pacjenci wrócili do zdrowia. Mam ulubioną pracę. Zapraszam Państwa do tego, żeby Państwo, dziennikarze, obejrzeli tą pracę. To praca, która pokazuje, jak wielkie możliwości dają nam książki. Najważniejsze miejsce w każdym mieście i w każdym domu to biblioteka, chociaż niewielka. I te książki to nasze skrzydła. One niosą nas, pozwalają spełniać marzenia, realizować cele. A pacjentom szpitala życzymy zdrowia, życzymy, żeby byli naszymi zdrowymi czytelnikami.
16: Szanowni Państwo, cóż można tutaj dodać? Jesteśmy wszyscy tutaj dlatego, że magia lotu łączy. Łączy wiele instytucji, wiele osób, które raz tworzą te prace, bo to są prace zespołowe. Efekty widzimy na tej fantastycznej wystawie w dość niezwykłym miejscu, możemy tak powiedzieć, bo właśnie w szpitalu. Ale lot, ta magia lotu daje nam wszystkim inną perspektywę. Dodaje nam skrzydeł, daje nam nadzieję. Więc myślę, że to miejsce jest bardzo dobre na to, żeby spojrzeć też na naszą rzeczywistość, na to, co jest wokół nas, czy tego, co sami doświadczamy, troszkę z innej perspektywy, właśnie z perspektywy takiego lotu. Jeżeli mieliśmy okazję lecieć samolotem większym lub mniejszym, to widzimy, że ten świat wygląda zupełnie inaczej. I myślę, że przez te prace właśnie trochę innego świata, innego spojrzenia tutaj zostawiamy dla tych wszystkich, którzy właśnie przychodzą do szpitala po to, żeby się leczyć. Dajemy po prostu przez to spojrzenie, przez te prace nadzieję na lepsze jutro, lepszą perspektywę. Myślę, że kończąc już właśnie, że ta magia lotu to jest kolejna edycja. Kolejna edycja ma, każda ma inny tytuł, jakąś myśl przewodnią, ale jednak spoiwem jest ten lot i ta właśnie inna perspektywa. A Muzeum Lotnictwa Polskiego, właśnie, że jesteśmy instytucją, która opowiada o historii lotnictwa, włączyła się w organizację, fundujemy nagrody, zapraszamy do muzeum po to, żeby wszyscy mogli zobaczyć nasze eksponaty związane właśnie z historią lotnictwa, lotnictwa polskiego, które jest bardzo, bardzo ciekawa i bardzo bogata.
17: No ja się bardzo cieszę, że mogłyśmy ozdobić te korytarze tymi pięknymi pracami. Więcej kolorów, radości na tych ścianach.
7: Faktycznie tu jest teraz więcej kolorów na tych ścianach?
17: Tak, i myślę, że też pacjenci będą się tak lepiej czuli, jak zobaczą jakieś takie rysunki.
18: No też się bardzo cieszę, że może pacjenci zrozumieją, że nie jest tutaj tak jakoś, nie wiem, jakoś szaro, ponuro, jak zobaczą te rysunki na tych ścianach, bo naprawdę są kolorowe bardzo.
1: Mówili młodzi artyści, którzy namalowali obrazy. Prace pochodzą z konkursu Magia Lotu, który zorganizowało Małopolskie Centrum Kultury Sokół z Nowego Sącza. Rusza kolejna edycja kinoterapii. Takie spotkania dla nowosądeckich szkół organizuje Małopolskie Centrum Kultury Sokół z Nowego Sącza.
19: Kinoterapia to już, można powiedzieć, przećwiczony przez nas, chociaż wciąż stosunkowo nowy projekt edukacyjny, który łączy kino, bądź traktuje kino jako pewne narzędzie do takich obserwacji psychologicznych, ponieważ spotkania w ramach kinoterapii odbywają się zarówno z filmoznawcą, w tym przypadku będzie to znany sądeckiej publiczności Karol Szafraniec, prezes DKF-u KOT. Natomiast bardzo ważną osobą na tych spotkaniach jest również psycholog, który odgrywa kluczową rolę. W tym przypadku będziemy współpracować dalej już od wielu lat. Myślę, że też również znaną panią Jolantą Piesiewicz. Miłek, która powiedzmy, ten zespół troszkę się powiększył, bo pojawiają się kolejne osoby, kolejni psycholodzy, psycholożki, którzy zasilają ten zespół, więc można powiedzieć, że program się rozwija. Natomiast jeśli chodzi o jego założenia, to są trzy spotkania dla różnych grup wiekowych. I zachęcamy do skorzystania z wszystkich trzech wejść w ramach karnetu, dlatego że ta wiedza, te doświadczenia się osadzają, każde kolejne spotkanie uzupełnia się z innym. Natomiast przed filmem wyselekcjonowanym odpowiednio, skonsultowanym właśnie też z psychologami, odbywa się krótka prelekcja, ale najważniejsza jest dyskusja po filmie, w której młodzież konfrontuje swoje doświadczenia z tym, co zobaczyła na ekranie, oraz z tym, co ma psycholog do powiedzenia przy wsparciu filmoznawcy. I myślę, że ten projekt ma bardzo duży potencjał. On może oczywiście wędrować w tych rozmowach w różne obszary i również sztuki, ale tutaj mamy bardzo ważny ten komponent psychologiczny ze względu na osoby w to zaangażowane. Więc
1: można
19: myślę,
1: się już zapisywać do kinoterapii?
19: Już można się zapisywać. Tak jak mówię, najlepsza jest forma karnetu, który umożliwia nam wejść na trzy zajęcia i te karnety jakby mają pierwszeństwo, ale potem, jeżeli jeszcze będą wolne miejsca, to na takie pojedyncze zajęcia też można się dopisywać, chociaż tak jak mówię, ta preferowana forma to karnetowa. Także zapisy trwają, szybko to się wypełnia, zapisy trwają do 9 października, bądź do wyczerpania miejsc, dlatego
1: warto się pospieszyć.
19: Tak, żeby mieć już spokojną końcówkę września i początek października.
1: Mówił Filip Nowak z Sokoła. Informacje o zapisach są na mckSokół.pl. W całej Małopolsce jest ich około 1000 km. Mowa o trasach rowerowych Velomałopolska. Część z nich przebiega także przez region sądecki. O idei ścieżek rowerowych opowiedział nam Jarosław Tarański, ekspert do spraw tras Velomałopolska.
20: Velomałopolska to jest cała sieć takich tras długodystansowych, które łączą tak naprawdę już w dużym stopniu wszystkie ważne ośrodki w Małopolsce właśnie porządnie zrobionymi trasami rowerowymi, tak żeby zachęcić ludzi do takich wakacji na rowerze na dwóch kółkach, czyli takiego długodystansowego podróżowania od punktu A do B i te trasy, które już mają w tym momencie prawie 1000 km, taka sieć już umożliwia wycieczki w niektórych między niektórymi miastami.
21: Ja myślę, że nie tylko wakacje, bo trasy Eurovelo mają to do siebie, że je można pokonywać tak naprawdę o każdej porze roku. Zimą one są w jakiś sposób przygotowywane też do tego, żeby rowerzyści nimi jeździli?
20: W założeniach miało być tak, że sieć tras Velomałopolska to miała taki długi nazwa tego całego projektu, to jest system tras dla rowerowych oraz dla narciarstwa biegowego i biegowych. Natomiast mamy zimy, jakie mamy i jakby te trasy zimą nie do końca spełniają swoje warunki, czy nie nadają się za bardzo na biegówki, bo nie ma śniegu najzwyczajniej w świecie. Od dekady jest niestety nie ma śniegu na nizinach, a te trasy w większości są jednak poprowadzone po nizinach. lub trzymają się dolin rzecznych, gdzie tych opadów nie ma aż tyle, więc bardziej są rowerowe. Natomiast no, przez to, że mamy takie, nie inne zmiany klimatu i przez to, że te trasy też są bardzo dobrze zrobione, czyli mają dobrą nawierzchnię, tak naprawdę można nimi jeździć. Ja jeżdżę od, w zasadzie od lutego do końca grudnia. Jedynie styczeń gdzieś tam jest na tyle zimowy, że nie jestem w stanie na przykład jechać bez jakichś specjalnych opon albo roweru całego typu fatbike.
21: Ale bez problemu jesienią i wiosną również można z nich skorzystać. Pan mówił o tym, że w Małopolsce trasy Eurovelo mają prawie 1000 km. To zacznijmy od tego, gdzie one się zaczynają i gdzie się kończą.
20: Trzeba by zobaczyć tak dokładnie na mapę, bo jakby trasy Eurovelo mamy dwie w Małopolsce, czyli Eurovelo 11, która zaczyna się tak naprawdę w Muszynie i ciągnie się takim zawijasem wzdłuż Popradu i potem Dunajca, potem Wisły, aż na północ, na Proszowice, gdzie w tym momencie też już województwo świętokrzyskie ma bardzo fajny odcinek po wybudowany w dawnym śladzie kolejki wąskotorowej, więc to jest już taki system długiej trasy, która mam nadzieję kiedyś będzie też kontynuowana budowa na północ przez pozostałe regiony w Małopolsce, znaczy w Polsce. Natomiast no, jest też budowa, Słowacy budują swój odcinek w zasadzie z Koszyc i on też już jest całkiem nieźle zaawansowany, więc ta trasa nam się wydłuża. Długą trasą jest Eurovelo 4, ten odcinek małopolski też już jest gotowy i on jakby ciągnie się już bardziej wschód-zachód, czyli mamy od Oświęcimia do Tarnowa połączone też, w zasadzie trzyma się też Wisły, potem tego płaskiego terenu, który się nam rozciąga od Puszczy Niepołomickiej aż do Tarnowa, także ta trasa jest. To są dwie trasy, które w przyszłości zyskają kiedyś status Eurovelo, bo one nie są jeszcze certyfikowane formalnie, ale buduje się tak, żeby tą certyfikację kiedyś w przyszłości uzyskać tak naprawdę bezproblemowo. No i oprócz tego budują się pozostałe trasy, które już są jakby pomysłem tutaj naszym wewnętrznym, regionalnym, czyli Wisłana Trasa Rowerowa, Velo Dunajec, Velo Raba, Velo Skawa, Velo Rudawa, czyli trzymamy się, jak słychać, trzymamy się rzek, bo jakby no, wszyscy wiemy, że ten teren małopolski jest dość mocno powałdowany, mamy więcej górek niż płaskich terenów i jedyną opcją, żeby robić te trasy takie dla każdego, żeby mógł przejechać zarówno 8-latek, jak i 88-latek, no to jest jednak jazda po płaskim, więc musiano wykorzystać wszystkie te możliwe płaskie przebiegi, czyli kotliny, doliny rzeczne, stąd trzymanie się właśnie rzek.
21: Czyli tak naprawdę każdy może wybrać się na taką nawet całodzienną wycieczkę, nawet rodzina z dziećmi, bo te trasy są właśnie dla nich przystosowane, tak?
20: Tak, dokładnie tak. Jakby całym założeniem było to, żeby zdjąć nim, że rower to jest tylko dla młodych, silnych i umożliwić też właśnie podróżowanie takie przyjemne rowerem dla każdego. Czyli no, tu musiały być zagwarantowane tak zwane standardy, które zostały przyjęte podczas projektowania już tak naprawdę tej sieci tras rowerowych, a potem też podczas budowy, czyli właśnie dobra nawierzchnia, zazwyczaj asfaltowa i płaski przebieg, co się wiąże z tym, że nie ma wielkich podjazdów. Są dopuszczone niewielkie pagórki, natomiast one nie są też długie, zawsze można je ewentualnie podejść. Mamy taką sytuację na przykład na Velo Dunajec, słynny odcinek w Olsztynie, gdzie tam nie dało się inaczej obejść, bo jest tam rezerwat, Chiński Park Narodowy nie wyraził zgody na ten nasz pomysł pierwotny, więc trzeba było zrobić po takim dość dużym przewyższeniu. Natomiast ta góra stała się też słynna, że jest używana teraz w folderach reklamowych tej trasy.
21: O, proszę bardzo. Ja też nie wiem, czy nasi słuchacze widzieli, pewnie ci, którzy jeżdżą na rowerach widzieli, a ci, którzy jeszcze się nie wybrali żadną trasą Eurovelo, można tam na trasie zatrzymać się, bo są też takie specjalne miejsca postojowe, miejsca bezpieczne, gdzie można sobie siąść, można na przykład rozpalić grilla, można

0: też z stojakami serwisowymi, z grillem. Niektóre są lokalne, ale też bardzo sympatyczne, także ten ruch poszedł też oddolny na budowę tych takich miejsc odpoczynku. Także problemu nie ma. Jest też coraz więcej sklepów, coraz więcej knajpek się pojawia, bo jakby naszym paliwem, naszym rowerzystów jest jedzenie i picie.
1: To
0: są nasze stacje benzynowe, także to też powstaje, więc jest gdzie przyjemnie przejechać i zatrzymać się po prostu.
1: No właśnie, przyjemnie przejechać, dla zdrowia przejechać, ale też nacieszyć oczy, bo wiele tych tras jest wytyczonych naprawdę przez naprawdę malownicze miejsca. Przykładem może tu być fragment trasy Velodunajec między Muszyną a Piwniczną. Tam trochę przejeżdżamy przez Słowację. Kolejnym takim punktem jest też trasa w okolicy Nowego Targu, w okolicy jeziora Czorsztyńskiego.
0: Dokładnie.
1: W założeniu przy wytyczaniu tych tras właśnie też było ważne to, żeby pokazać te walory turystyczne, walory przyrodnicze Małopolski, naszego regionu.
0: Oczywiście, no jakby ten aspekt jeden turystyczny, żeby połączyć te główne atrakcje i miejscowości, które każdy zna tak naprawdę w Polsce, to połączyć to takimi trasami, że naprawdę stały się samoistną atrakcją, że ludzie jadą na tą trasę właśnie, żeby ją przejechać, nawet nie tylko, że nie jedzie się już do Zakopanego, żeby pojeździć na rowerze, bo to się nie jedzie, tylko jedzie się na Podtatrze tak naprawdę, nawet mijając Zakopane. I jedzie się nad jezioro Czorsztyńskie, traktując to już jako atrakcję. Czy trasa rowerowa stała się atrakcją najzwyczajniej w świecie, więc trochę wychodzi to w ten sposób, że ponieważ trzymamy się tych dolin rzecznych i one już to, my tam robimy małą nitkę, która umożliwia patrzenie się na krajobrazy, a nie pod koło. Jak ja to zawsze mówię i tłumaczę tym, dlaczego asfalt. To jest to, że możemy jechać na spokojnie, nie martwiąc się, co mamy pod kołem, tylko właśnie rozglądać się po okolicy i chłonąć te widoki, które są dookoła nas. Także tutaj małe sprostowanie, tak nad jeziorem Czorsztyńskim jest to trasa Velodunajec, ona się ciągnie właśnie od Podhala aż do styku z Wisianą Trasą Rowerową za Tarnowem. I ona faktycznie przekracza, ja policzyłem chyba 7 pasm górskich dokładnie, 7 zamków, 3 jeziora, więc nad jeziorem Rożnowskim jeszcze nie mamy tej trasy, brakuje nam 30 km, bardzo potrzebnych, no ale mam nadzieję, że to się w przyszłości zacznie budować. Być może trzeba poczekać na tą inwestycję z drogą krajową 75 słynną, której też brakuje. Natomiast to tutaj tą pierwszą propozycję, którą Pan mówił, czyli Eurovelo 11 w Dolinie Popradu, ja sobie to tak Velo Poprad sobie nazywam w skrócie, żeby trochę to sobie jakoś ponazywać rzekami. I to jest też fajna propozycja, nawet dla kogoś, kto jedzie Velodunajec. Ja wszystkim mówię, żeby nie pędzić, tylko na przykład w Starym Sączu wsiąść sobie w pociąg. I to był jedną z najbardziej malowniczych linii kolejowych, jaką mamy w Polsce, czyli tą, która trzyma się do Doliny Popradu, przejechać aż do Krynicy Zdrój i potem sobie takie 60 km wzdłuż rzeki na spokojnie zjechać. Od Muszyny zaczyna się trasa Eurovelo 11, natomiast między Muszyną a Krynicą też mamy bardzo ładną trasę wzdłuż Kryniczanki i Muszynianki, także to jest też wersja na rozszerzenie tej trasy, pomimo 10 km naprawdę bezpiecznej jazdy.
1: A jak pan sądzi, kto korzysta z tych tras? To są nasi tutaj lokalni rowerzyści, czy też być może zdarzają się osoby, które no, na wakacje przyjeżdżają z drugiego końca Polski i są tak zapalanymi fanami dwóch kółek, że chcą po prostu jak najwięcej tych tras przejechać, tych widoków obejrzeć tutaj też nawet w regionie sądeckim?
0: Tak naprawdę wszyscy, bo jakby wszystkie badania, które są prowadzone, takie profesjonalne, no się bardziej kryteriami ilościowymi jednak posiłkują. Natomiast no, się to robi oczywiście też badania takie, skąd ludzie przyjeżdżają, takie turystyczne bardziej, może już nie tylko rowerowe. Ale po moich doświadczeniach i moich obserwacjach widzę, że naprawdę przyjeżdżają wszyscy z całej Polski, nie tylko z Polski. Te trasy robią się na tyle popularne. I jak mówię, są atrakcją turystyczną, przez którą ludzie już przyjeżdżają do Małopolski. O to tak chodziło. Całym założeniem budowy tej sieci było to, żeby ściągnąć do regionu turystów, którzy przyjadą na tę trasę, a przy okazji też mieszkańcom zapewnić i fajny wypoczynek na rowerze, ale też i komunikację, bo często

0: Bywa tak, że te trasy spełniają też rolę komunikacyjną. Przykład, nie wiem, starego i nowego Sącza, który się połączył naprawdę genialną trasą i te 10 km można czasem szybciej zrobić na rowerze w bardziej przyjemnych okolicznościach przyrody niż samochodem. To samo pod Tarnowem, czy Krakowem, czy Nowym Targiem. Wszystkie te duże ośrodki, przez które przebiegają trasy Wele Małopolska, są też traktowane, czy mają też funkcję komunikacyjną najzwyczajniej w świecie.
1: Nie pozostaje nic innego, jak zachęcić do tego, żeby właśnie wsiąść na rower i przejechać jedną z tych tras. Widoki niesamowite, a być może ktoś do pracy będzie dojeżdżał. Panie Jarosławie, dziękuję panu bardzo za tę rozmowę. Czego życzyć rowerzystom?
0: Zawsze wiatru w plecy. I jak najprzyjemniejsze.
1: I górki.
0: Dokładnie.
1: Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
0: Również, do widzenia.
2: Trasę Eurovelo znajdziemy m.in. w Nowym Sączu. Można nią dojechać aż do Muszyny, a w przeciwną stronę do Wielogłów. I to był ostatni temat, jaki na dziś przygotowaliśmy dla Was w tym magazynie reporterów. Ja dziękuję, że byliście z nami przez ostatnią godzinę. Michał Rejduch, życzę spokojnego czasu i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: I po reklamie.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz.

Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są pu.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

0: Lubelska, Małopolska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?